0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Autopromocja.
6: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych.

Let us journey now, how it's supposed to be.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę Wam wszystkiego dobrego.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 6 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na...

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Dzień dobry wszystkim. Słuchamy Radia Meteor, tak dokładnie godzina 7, dokładnie 07. Lekki poślizg z mojej strony. Maciej Chwański, moja godność. Ja, tak jak to było w semestrze poprzednim, poprowadzę dla was te poranki we wtorek. Tylko, że nie ma ze mną Szymona i nie ma ze mną Jędrzeja, więc trochę się zmieniło. Nie ma ze mną w ogóle nikogo, więc na razie będę mówił sam do mikrofonu. A ja mam nadzieję, że to nie jest problem. Może ktoś się pojawi, zobaczymy, a na razie wtorek Banger od rana, czyli Jakub Grabowski, Patryk MTS, Klub Banger. Zapraszam. No.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
6: Dziękujemy bardzo, panie Macieju. Co prawda widzę, że tak jak również jak ja, pan dzisiaj imienin nie obchodzi. Dzisiaj to święto obchodzą Artur, Brunon i Fryderyka. Wszystkiego najlepszego dla nich. 6 października, czyli to jest dokładnie 279 dzień roku. Już mało tego zostało do końca roku. Październik zleci, listopad, grudzień i będą tak zwane święta Bożego Narodzenia. Ostatnio koleżanka wysłała mi zdjęcie, że można już zobaczyć w sklepach różne rzeczy związane właśnie ze świętami Bożego Narodzenia w sklepach, więc powoli ten szał się zaczyna, a nawet jeszcze nie ma wszystkich świętych.

0: Stani wejdź!
1: Katastrofa. Tak wygląda tabela Ligi Narodów po porażce z Bośnią. Tak jeden z portali internetowych dał taki właśnie artykuł z takim nagłówkiem. No i ciężko się nie zgodzić. Wczoraj Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 po bramce rzutu karnego Basicia w końcówce tego spotkania. No ciężko powiedzieć coś o tych dwóch meczach z Bośnią w dobrych słowach, bo jednak żadnej bramki nie szlić Bośni, mając mecz u siebie i mecz na wyjeździe, no dosyć duża rzecz. No wiadomo, no Bośnia grała na mundialu, my na tym mundialu nie graliśmy. Teraz też można rzucić takim klasyczkiem, że no przecież wiadomo, że Bośnia i Hercegowina, może gdybyśmy grali z samą Bośnią bądź Hercegowiną, to byśmy wygrali, no ale niestety w tym meczu zabrakło naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, gdyż ten wykartkował się w meczu ze Szwecją, a potem się dokartkował w meczu z Rumunią i nie mógł zagrać. A jeszcze po meczu z Rumunią w piątek stał na Instagrama piosenkę, gdzie cieszył się po swoim hat-tricku zdobytym z właśnie piosenką Zamki na piasku. Tam są wersy, że jestem idolem. No i właśnie tego idola zabrakło i jednak ciężko, żeby kogoś innego w kadrze nazwać takim idolem, no ale no cóż, no na szczęście to jest koniec zgrupowania. Polacy z 3 punktami zajmują bodajże 4 punktami, przepraszam, bo Bośnia, jeszcze był remis z Bośnią, zajmują miejsce w tabeli numer 3. Kolejne mecze już w listopadzie, nie możemy się ich doczekać, a teraz właśnie Zamki na piasku i jesteś idolem.

wraz z tym, że Szymon mnie opuścił w wtorkowe poranki, to straciłem licencję na segment żartów, więc trzeba zrobić coś nowego. Ale to tak okazjonalnie mi się wydaje, bo nie można przejść obok tego meczu Polski jednak suchą stopą, no bo jednak to jest coś, że Polacy na nowym formacie, gdzie mamy 4 mecze w niespełna 2 tygodnie, wygrywają tylko jeden i stwierdziłem, że dobrze będzie jakieś memy tutaj przedstawić i znalazłem takie fajne. Ja spróbuję wam zobrazować. Polska piłka jest jak hemoroidy. Ciągle wkurza, wraca, sprawia ból, utrudnia normalne funkcjonowanie, a mimo wszystko nadal się tym interesujesz. No, coś w tym jest. Nie da się zaprzeczyć, że to jest sama prawda. Jest również zdjęcie z kultowego filmu Potop. Pan Wołodyjowski walczący na miecie z Andrzejem Kmicicem. No i też cytat: kończ waś wstydu, oszczędź. Coś w tym jest. To prawda. Nie trzeba będzie oglądać meczów naszej kadry. Od razu dzień stanie się piękniejszy. Jeszcze mamy jednego mema ostatniego. Jan Urban, który mówi na konferencji: my byli gotowi na Bośnię, a oni przyjechali jeszcze z Hercegowiną. No faktycznie, może coś w tym było. Polsce nie udało się strzelić ani jednej bramki, ani Bośni, ani Hercegowinie. No i niestety, jak już mówiłem, Polska skończyła tą Ligę Narodów. Jak na razie, bo już zostało nam 2 mecze z Rumunią i z Szwecją. Na 3 miejscu mamy 4 punkty. Tracimy 8 punktów do drugiej Bośni i nawet nie chce mi się, ile tracimy do pierwszej Szwecji.

0: Rano Meteor.
1: To jest mój kawałek podłogi, niewątpliwie tak mógł powiedzieć Lionel Messi o kadrze Argentyny, ale obiecuję, że już jest ostatni news piłkarski na dzisiaj, ale myślę, że to jest warte notowania, że dzisiaj w nocy, no dokładnie w sumie jutro o godzinie pierwszej polskiego czasu, Lionel Messi rozegra ostatnie spotkanie w barwach kadry Argentyny. Będzie to jego dokładnie, już tutaj patrzę, bo się troszkę zgubiłem, tak, 208 mecz, ostatni w kadrze Argentyny. No co prawda Messi już aż skończył karierę reprezentacyjną w 2016 roku, bodajże po przegranym Copa America, 17 dokładnie. Ale teraz już chyba tak na zawsze skończy tą karierę piłkarz, który jest niewątpliwie jednym z najlepszych piłkarzy wszechczasów. Dla mnie nawet można powiedzieć, że najlepszym. I trzeba powiedzieć, że przyjemnie się to patrzy, jak dla mnie, jako kibica właśnie Leo Messiego, jak Messi kończy tą karierę w swojej kadrze, a jak to robi Cristiano Ronaldo.

październiku kawek gromada, slotny nam zapowiada. To jest właśnie przysłowie na dziś, no i niestety, no tak można powiedzieć, niestety pogoda idzie w coraz gorszym kierunku. Tutaj mój redakcyjny kolega Ziemowit Dziopa ma teorię, że do końca roku zostało ileś ładnych dni, no i niestety dni można policzyć no, na palcach dwóch rąk chyba. Mam nadzieję, że jak kiedyś usiądzie w najbliższym czasie przed tym mikrofonem, to spróbuję wam, drogim słuchaczom, zobrazować to, ile tych dni faktycznie zostało, a tego nie powiedziałem, ale dzisiaj jest tam Światowy Dzień Mózgowego Porażnienia Dziecięcego oraz Dzień Borsuka i znalazłem sobie taką ciekawostkę właśnie o borsukach. Nie wiem, czy jesteście z tego świadomi, ale borsuki są bardzo czyste i bardzo zadbane, bo to jedne z najczystszych zwierząt żyjących na świecie. W swoich podziemnych norach nawet sobie wydzielają osobne komory na sypialnie, na latryny, na taki pokój dzienny, załóżmy to, poza głównym labiryntem. No niesamowite, jaki borsuk potrafi być mądrym zwierzęciem.

0: hejtujesz Kukirina, mama ci nie pozwoliła. Może mama nie, ale policja sobie pozwala hejtować właśnie tą grupę osób, które użytkują hulajnok. I właśnie to nie jest problem tylko w Polsce, bo jak można wyczytać na stronach internetowych, to również jest problem w Hiszpanii. I tamtejsze władze też się biorą właśnie za popularnych kukiriniarzy, czyli osoby, które jeżdżą na hulajnogach elektrycznych. I w Hiszpanii padły podobne w sumie pomysły jak w Polsce, żeby ograniczyć do 25 km na godzinę maksymalnie, żeby hulajnoga mogła takie prędkości rozwijać. Również są kary dla osób, które będą się poruszały pod wpływem alkoholu, będą korzystać z telefonu oraz jeździć w słuchawkach. I w porównaniu do nas już ze względu, bez względu na wiek, każda osoba musi nosić ze sobą kask ochronny, a hulajnoga musi być w nocy widoczna co najmniej na 150 metrów, więc trochę tego jest, trochę jest tych ograniczeń. No cóż, no zobaczymy, co się przyniesie jakieś efekty, bo jak widać w Polsce nadal kukiriniarze się, nie powiem, że panoszą, ale jest ich sporo. Nawet ostatnio można było zobaczyć, że ktoś jechał po drodze szybkiego ruchu ponad 100 na godzinę hulajnogą elektryczną, więc no rzecz niesamowita i ciekawe, kiedy w Polsce się w końcu prawo tak zmieni, że będzie to bardzo surowo karane.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Meteor.
1: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Posłowie PiSu proponują zmiany w prawie ochrony środowiska. Konkretnie chodzi o to, aby wykluczyć dzwony kościelne z norm dopuszczalnego hałasu, bo jak wiadomo, dzwony kościelne często w mniejszych miejscowościach biją dosyć głośno, że słychać je często na całą wieś, na całą miejscowość i niektórym może się to podobać, niektórym nie. Na pewno podoba się to posłom właśnie największej partii obecnie opozycyjnej, bo jak to tłumaczą, dzwony są nie tylko narzędziem komunikacji, ale również symbolem jedności i tradycji, ich dźwięk na ciągłość historii i łączenia z przyszłością, odgrywając rolę w zachowaniu, ważną rolę w zachowaniu tożsamości religijnej i kulturowej. I to jest właśnie główny argument posłów partii opozycyjnej, jak już wspomniałem, żeby to prawo zmienić, bo dzwony biją dosyć głośno, czasami kogoś budzą, kogoś nie budzą, ktoś lubi, ktoś nie lubi, no cóż, no to już nie miło oceniać. Ja pamiętam, że jak byłem młodszy, się jeździło do dziadków na wieś, tam właśnie takie dzwony biły i miało to, jak to mówi młodzież, swoją tak zwaną aurę.
1: Radio Meteor.

godzina 8, dokładnie 17, to jest dobra pora, żeby sobie zjeść śniadanko, ale też, żeby poplanować, co zjeść na obiad. I jedną z opcji jest pizza youtubera Książulo, influencera w sumie bardziej, która pojawiła się od wczoraj w sieci sklepów Żabka. I w internecie można znaleźć różne opinie na ten temat. Generalnie z tego, co widziałem, raczej przeważają te mniej bardziej negatywne niż te pozytywne, no ale każdy musi sobie wyrobić swoją opinię. Pizza, no szczerze mówiąc, widziałem, no oko to największa nie jest. Cenowo jest droższa niż te powszechne z sieci sklepów Żabka, no ale kto wie, myślę, że fajna ciekawostka, może sobie spróbować, zobaczyć i samemu ocenić.

Godzina 8:26, chwilę po, więc to też tylko jedno, że za chwilę Wuchta wieści na antenie będzie o wielu ważnych tematach, m.in. to, że ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim oraz to, że 16 poznańskich obiektów powalczy o nagrodę imienia Jana Baptysty Quadro, więc rzeczy niesamowite, słuchajcie nas, my wracamy dosłownie za chwileczkę.

0: 16 poznańskich obiektów powalczą o nagrodę imienia Jana Baptysty Quadro.
1: Ruszyło głosowanie w Poznańskim Urzędzie Obywatelskim.
0: Nieczynny przystanek Raka Mowicka.
1: Pogoda na dziś.
0: Do 28 edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, która ocenia i nagradza najlepsze realizacje architektoniczne

0: 198 obiektów, a do podziału jest 33,5 miliona złotych, o 2 miliony więcej niż rok temu.
1: Głosować można na stronie pbo27.um.poznań.pl do 30 października do godziny 12, a każda osoba ma do dyspozycji maksymalnie 5 głosów rozdzielonych między projekty ogólnomiejskie i rejonowe. Nie trzeba być zameldowany w Poznaniu ani mieć określonego wieku, choć dzieci poniżej 13 roku życia potrzebują zgony rodzica lub opiekuna.
0: Głos potwierdza się kodem SMS, a osoby bez dostępu do internetu mogą zagłosować stacjonarnie lub w Urzędzie Miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych lub Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Wyniki zostaną ogłoszone później 30 listopada.
1: Trwa wyłączenie przystanku autobusowego Rakoniewicka w kierunku Górczyna. Zatrzymują się na nim linie 614 i 701. Powodem jest wymiana nawierzchni na odcinku ulicy Czechosłowackiej.
0: Rzecznik CTM Bartosz Trzebiatowski prosi pasażerów o korzystanie z przystanku Przełęcz, zamian który też kursuje wśród tony Górczyna.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: A co do pogody, mimo tego, że jest aktualnie dość chłodno, bo 11 stopni, to dzisiaj ma dochodzić nawet do 21 stopni Celsjusza, a Lezarto nie będzie zbytnio słonecznie, jedynie o 14 i 16 z tej zobaczymy słońce, a tak to cały dzień będzie niestety mocno
0: nawet
1: ciemne.
0: Przebije cię, będzie około 21,5 stopnia w najcieplejszym momencie dnia, wiatr około 18 km na godzinę, koło godziny 16, około 15 będzie również podobnie, potem będzie oczywiście zwalniać wraz z godzinami na zegarze, natomiast chociażby ciśnienie jest całkiem w normie, chociaż nieco niższe.
3: Wczoraj właśnie jechałem autobusem 701 i faktycznie nie zatrzymuję się w przystanku Rakoniewicka.
0: No widzisz, powiem ci
3: ale
0: też...
3: tutaj pan Trzebiatowski mówi trochę nieprawdę, bo szybciej byłoby z Rakoniewickiej iść z buta na górę, niż się wracać na Przełęcz i potem jechać z tym autobusem.
0: No, damy znać
3: i też
0: panu,
3: zdrowiej.
0: Damy znać panu prezesowi, panu rzecznikowi.
1: Generalnie warto chodzić.
3: Tak, to
1: polecamy.
3: Prawda.
0: Tak, albo biegać też warto.

0: O godzinie 8.30, czyli 10 minut temu, do nas Bartek Łęczuk, szef działu informacji, który zapomniał poinformować siebie samego, o której trzeba wstać. Dzień dobry.
1: Witam. Tak właśnie było. Informacje nie są w dobrym stanie aktualnie, ale publicystyka jest.
0: A to najważniejsze chyba.
1: To najważniejsze.
0: Masz jakieś bangery dla nas?
1: Tak, ale to na spokojnie, bo jeszcze mamy prawie 1,5 godziny rozmowy.
0: No to całkiem sporo.
1: Więc się wypstrykałem dopiero później. Potem jeszcze kolejne 3 godziny i potem jeszcze 2 i jeszcze... O, jest.
0: To za dużo chyba. To aż się wypadało spóźnić.
1: No właśnie, nie ma co się spieszyć w życiu.
2: Rafał Rogiński z Szaj Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: wtórkowy poranek rządzi się swoimi prawami, chociażby są tutaj wątki deportacyjne, są wątki rankingowe, ale co najważniejsze, są wątki skandaliczne. I tak się to życie ciągnęło przez ostatnie pół roku w Radiu Meteor, natomiast teraz są nowe składy, nowa krew, nowe dusze, ale Maciej na swoim miejscu pozostał, więc chociaż szczypta tego, co było, również zostaje, no i mamy skandal.
1: No i to skandal, prawdziwy skandal w rodzinie, bo sytuacja z Wielkopolski, dokładnie z Wrześni. Jest taka sytuacja, że mieszka sobie w domu mąż i żona i mąż miał wynieść śmieci, ale mąż nie chciał wynieść śmieci i posprzątać, więc żona postawiła kosz na śmieci w jego pokoju, w tego właśnie męża. No i mąż nie zamierzał go zabrać i wezwał policję.
0: Wezwał policję, którzy nie dowierzali. Nie dowierzali, że taki skandal się wydarzył. No bo wiadomo, jak we wrześniu było historycznie, prawda? Protesty, ludzie nieposłuszni i tak dalej. Natomiast no teraz można by pomyśleć, że nic się nie zmieniło, tak jak u nas zresztą. Nic się nie zmienia. No i nie dowierzali po prostu, że można wezwać służby w tak trywialnym, w tak trywialnej sprawie, żeby zająć się niespotykanym rodzinnym problemem. Pada pytanie, co by było, jakby ktoś naprawdę potrzebował policji.
1: To jest dobre co pytanie. Byś, no ciężko powiedzieć, no, ale to też była ważna interwencja, bo trzeba było coś z tymi śmieciami zrobić, no bo lepiej ich nie trzymać w domu, bo różne bakterie się mogą narodzić i wtedy będzie nieprzyjemnie. Nie wiem, jak się skończyło, bo tutaj nie mamy... mamy tylko, że... bezpodstawne wezwanie policji, mandat karny 500 zł, ale nie wiadomo, co ze śmieciami. To jest największa niewiadoma.
0: Co ze śmieciami... Nie wiadomo, co się dzieje.
1: Więc teraz, no, Bayer Full i skandal w rodzinie, bo to jest jedyna merytoryczna puenta tej rozmowy.

0: Jesteśmy z powrotem, były małe problemy.
1: Tak, niestety dachy w tym kraju nie są najlepiej wyposażone. Zdarza się jeszcze azbest na funkcji tak zwanej. No cóż poradzić, niestety. Ale wybiła godzina 9, to jest najważniejsze w tym kraju.
0: Tak, to prawda. Dziękujemy godzinie 9 i lecimy dalej.

0: Osoby z Poznania dobrze wiedzą, że jest coś takiego obok Poznania, jak przystanek Spoko Rokietnica. Tak jak Spoko Dzieci były teraz w Radiu Meteor.
1: Kojarzę.
0: Takie nawiązanie. To nie jest ważne. to jest ważne, ale nie w tym momencie, bo są ważniejsze rzeczy. Mamy jesień od dwóch tygodni mniej więcej, a to znaczy, że niektórym osobom na łeb będą spadać kasztany, no bo spadają liście, spadają kasztany, no wiadomo, w jesieni wszystko się tak rozrasta, tracą fluorescencyjne, Jezus Mario, nie fluorescencyjne, no zielone się przestaje robić.
1: No bo jest jesień, nie ma już słońca.
0: No tak, ale brakuje...
1: Witaminy D.
0: Też, ale jak masz fotosyntezę, to potrzeba mieć...
1: Woda, światło i coś jeszcze chyba.
0: Tak, ale no dobra, no nieważne. Chlorofil? Chyba
1: a
0: tak.
1: Nie wiem, Bartek, ja nie mam, nie skończyłem biologii. Ja ledwo z biologii zdałem.
0: To nie jest ważne, no dobra, ale słuchaj, bo kasztany spadają i no można je na przykład wziąć i zjeść, jak są jadalne, albo można zastosować je do innych rzeczy, można je sobie wsadzić do butów na przykład.
1: A to akurat, a po co? Bo to dziwny
0: nie wiem szczerze, ale no można tak zrobić.
1: Załóżmy, że kupujesz za duże buty i żeby, wiesz, to miejsce wypełnić między palcami a końcem buta?
0: Nie, zamiast ale waty? Nie, ja wiem, już czekaj, już widzę co. Jest taka teoria, w internecie krąży, że pochłania brzydki zapach. Jak ci śmierdzą normalnie stopy, to możesz zasadzić kasztany do butów i będzie elegancko.
1: Ale też można je stosować na przykład do prania, że jako do pralki je wrzucać zamiast kostek. Nie wiem, czy zamiast kostek do prania, proszku, czy po prostu je dodatkowo wrzucać.
0: Można, ale słuchaj, boisz się pająków?
1: Nie.
0: To dobrze.
1: A ty?
0: Ja na potrzebę tej dyskusji powiem, że tak, bo kasztany mogą odstraszać pająki.
1: A, to fajnie.
0: Słuchaj, jak pożarzysz sobie takie kasztany normalnie na parapecie, albo w rogach pokojów, albo gdzie indziej postawią ci pajęczyny, nie wiem, jak na suficie masz przywiesić, tak, nie wiem, postawić sobie drzewo czy coś?
1: No nie wiem, no sznurku.
0: Na przykład. No to w każdym razie wtedy pająki będą się bać.
1: A skąd pająk wiesz, to jest kasztan?
0: No widzą.
1: A, bo to mądre
0: ale, bo to też nie wszystkie. Bo te takie najczęstsze pająki, na przykład nasoszniki trzęsie czy kątniki domowe.
1: Trudna nazwa. Nie no, ja ci powiem, że to
0: nie,
1: jest...
0: Nie, jednak na wszystkie poza tymi.
1: To bardzo ważne. Ja ci powiem, że taką ulubioną stwajem kaszaną dla mnie to jest zrobienie tych ludzików z kaszaną, jak się było małym do przedszkola na przykład. I pamiętam, że zawsze co druga wykałaczka się robiła, tak pękała na pół, bo tak, nie wytrzymywała ciężaru tego kasztana.
0: Ale słuchaj, bo można było to rozwiązać w inny sposób, przykleić sobie trochę plasteliny.
1: I tak to już dla sprytnych.
0: No to trzeba trochę pomyśleć czasem w tym. Ale jeszcze ostatni rzecz o kasztanach niech będzie. Jeśli boicie się promieniowania 5G lub też innych fal z waszego telefonu lub też urządzeń elektrycznych, no to mam złą wiadomość. Mit, który mówi, że kasztany pochłaniają te promieniowanie, jest prawdopodobnie fałszywy. Nie ma naukowych dowodów na to, że kasztany neutralizują promieniowanie.
1: Okej, to jest dobre podsumowanie i tak to zakończmy, czyli nie wierzyć we wszystkie mity, szczególnie z tymi kasztanami i falami elektrycznymi, tak?
0: Tak, ale do butów może się wsadzić, czemu nie?
1: Polecamy.

0: Radio Meteor.
1: Mieliśmy, w sumie nadal mamy Ania gotuje, teraz trzymamy Dawid gotuje.
2: Ale mieliśmy też chociażby Mamon gotuje.
1: Dużo tego było, że gotuje.
2: Dużo.
1: Wszystko, każde słowo na świecie gotuje.
2: Tak. U nas w ogóle w radiu jest bardzo ważna pani Ania. Nie wiem, czy wiecie, powinniście to wiedzieć w każdym razie. Jest u nas ustawiony skrót, że jak klikniesz guzik, to się włącza przepis Ani gotuje na kapsalon.
1: Tak, to jest bardzo... Znowu to wprowadziliśmy i to jest bardzo pomocne i przydatne.
2: Tak, ale jest też na keks na przykład?
1: Chyba musielibyśmy sprawdzić, bo teraz nie pamiętam.
2: Zaraz sprawdzimy.
1: Ale to możemy się... kolejny ustawić, żeby było szybciej i łatwiej.
2: Tak. No nic, Dawid gotuje. Spytacie, jaki Dawid? Jaki Dawid? Tyle Jasper. Dawidów jest na świecie. Dawid Jasper.
1: Kolega Dominika Maćkowiaka.
2: Tak. Pozdrawiam panie do sportu.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Przykra persona bardzo. Wiele złych rzeczy działo się w jego życiu. Ostatnio zmarł jego ojciec Ryszard. Wielkie kondolencje lecą do pana Dawida, ale pochwalił się tym, jak on sobie gotuje.
1: Tak, i tutaj pisze w artykule, że jest nie tylko w stanie sobie uruchomić streama, ale także ugotować. I zrobił on sobie na obiad mięsko z frytkami i to wyglądało podobno bardzo apetycznie. Czy tak smakowało też? Nie wiem, bo nie jedliśmy. A jak myślisz, Bartek, było dobre?
2: Wiesz co, no powiem ci, że na tym talerzu nie wygląda tak źle. Jest trochę spalone to mięso, ale...
1: Ale to masz, się zdarza.
2: To masz swój urok, tak?
1: Tak, naprawdę, nie każdy jest od razu szefem kuchni jak...
2: Malutko, też chrupnie trochę, no nie ma co się przyczepić. Frytki są takie, no, normalne, po prostu frytki mrożone, trochę podpieczone. Natomiast, no, większe wątpliwości budzi sposób przygotowania, bowiem jeszcze jakby to mięso nie jest tak... powiedzmy, nie wygląda tak źle. Natomiast te frytki są zrobione we frytkownicy, która ma Bóg wie ile lat za sobą już.
1: No wiesz, no ale no ważne, że były smaczne. Może ją trzeba po prostu umyć, może będzie troszkę lepiej wyglądało, no ale no wiesz, no grunt są smaczne, no.
2: Prawda, ale powiem ci, że na końcu tego artykułu jest naprawdę piękne zdanie. Jest naprawdę piękne zdanie.
1: Jakie?
2: No tak. Naturalnie kwestia jedzenia to nie wszystko, ale wygląda na to, że streamer nie będzie chodził głodny.
1: No i to jest najważniejsze, to jest powinno każdego takie motto każdego naszego słuchacza, żeby nie chodzić głodnym.
2: I niech tak zostanie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.

0: ogłasza 24. Ekumeniczne Święto Biblii.
1: Konferencja o klimacie na targach Poleko.
0: Ponad 120 osób wyprowadziła się z osiedla maltańskiego.
1: Poznań zaświeci na zielono, dziś dajemy zielone światło.
0: Od niedzieli Poznań będzie gospodarzem 24. Ekumenicznego Święta Biblii. Przez 8 dni odbędą się koncerty, nabożeństwa, debaty i spotkania dla młodzieży, a część wydarzeń zaplanowano poza kościołami.
1: Całość zainauguruje w niedzielę o godzinie 17:00 koncert studentów Akademii Muzycznej w Kościele Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5. Do najważniejszych punktów programu należy wtorkowe nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Świętej Moniki na Strzeszynie.
0: W środę w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się debata, czy żyjemy w czasach ostatecznych, a w czwartek przy pomniku Starego Marychy spotkanie kościoła ulicznego.
1: Finał zaplanowano na niedzielę 18 października o godzinie 18 w Auli Nowo Akademii Muzycznej. Organizatorem jest Poznańska Grupa Ekumeniczna, w której działają przedstawiciele m.in. Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego i Ewangelickiego.
0: Jutro na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się konferencja Klimat i Środowisko, organizowana w ramach targów Poleko, hasło tegorocznej edycji.

0: Dalsze korzystanie z parceli. Dotarliśmy też do jednego z dokumentów, w którym wcześniejsza umowa dzierżawy wygasła po jej rocznym okresie wypowiedzenia.
1: Strona kościelna zobowiązała się wstrzymać działania do czasu przedstawienia oferty najmu lokalu z miejskich zasobów. Jeśli mieszkaniec jej nie przyjmie, może zostać obciążany kosztami remontu, wstępnie oszacowanymi na około 50 tysięcy złotych i ma 3 dni na wydanie parceli.
0: Za bezumowne korzystanie z terenu trzeba płacić ponad 65 zł brutto miesięcznie. W poniedziałek o wyprowadzce poinformowała Iwona Chrzanowska, jedna z liderek protestu. Marek Bartoszewski ze Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom twierdził, że jej umowa zawierała zapis o pozytywnej wypowiedzi na temat przeprowadzki.
1: Pełnomocnik strony kościelnej i spółka Komandoria stanowczo temu zaprzeczają, a w analizowanym porozumieniu takiego zapisu nie było. Więcej szczegółów można dowiedzieć się z tekstu na stronie Radia Meteor.
0: Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Z tej okazji Stowarzyszenie Żura Winka już po raz kolejny organizuje w Poznaniu wydarzenie Dajemy Zielone Światło. Na zielono rozświetlą się m.in. Fontanna Wolności, Szpital imienia Degi i Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
1: Główną częścią wydarzenia zaczyna się o 17 na Placu Wolności. W programie są charytatywny koncert zespołu z Golusie, pokaz bokki w wykonaniu paraolimpijskiej Kingi Koze, przejażdżki specjalistyczną rikszą oraz rejsy łodzią Frajda dla osób z niepełnosprawnością.
0: O 18 symbolicznie zapłoną zielone race dymne i zostanie zrobione wspólne zdjęcie. Całość potrwa do godziny 19.
2: Bardzo mnie cieszy, Bartek, że twoi podopieczni mają tak zwane nasze newsy.
0: Są nasze newsy, to jest ważne. To jest ważne, pamiętajcie, żeby działać.
1: I czytać nasze strony Radia Meteor.
2: I nasze newsy są sprawdzone.
0: Tak, nie zawsze, ale są.

0: Kontynuujemy skandale. Cały czas.
1: Genua.
0: Wtorek.
1: Genua.
0: Mrożon.
1: Genua.
0: Mrożulo.
1: Rafał Kasza.
0: Zielona Góra.
1: Co się stało?
0: Słuchaj, to już ma swoje początki dawno temu, bowiem za 2 tygodnie temu Książulo przyjechał do Zielonej Góry na tak zwane dożynki związane z zbiorami winogron w Zielonej Górze i tam wystawił miastu zdecydowaną recenzję. Otóż jest ona beznadziejna. Zgadzam się z tym jak najbardziej, ale problem był taki, że Rafał Kasza pojawił się tam na tym jego filmie, wstawił sobie zdjęcie, najsprawniejszy radny w Polsce zresztą, no i się zaczęło.
1: Zaczęło się i doszło do tego, że pan radny Rafał Kasza pisze bardzo złe słowa o Książulo na swoim Facebooku.
0: Tak, no bo Książulo bardzo go wyzywał, pana Rafała, za to, że się za to, co postąpił, tak jak postąpił. No a sam Książulo bardzo źle ocenił Jarmark, stąd też po tym, jak Książulo wydał swój produkt do pana Rafał Kasza, strzały padły.
1: Strzały padły, napisał tak, tak się dyma ludzi w Żabce, 25 za zamrożoną chemią, szybko strzelaj swoje idee, ale no cóż, szkodzi obiecać, maski opadły, moralna Genua, Mrożulo, napisał radny Kasza na Facebooku. Mamy dwóch niezależnych ekspertów, Szymon K. i Jakub L. Panowie, co o tym sądzicie?
2: No, cena influencera w Polsce to 25 zł za sztukę. No, moim zdaniem, jak jeszcze zamiast na eventach, zamiast wejścia dla influencerów było wejście dla prasy, no to taki Książulo to się mógł nie pokazywać, a teraz no to wchodzi na winobranie jak do siebie, krytykuje tutaj musztardę za 5 zł, ketchup za dyszkę. No a co? Co mu szkodzi wydać? A tak to miasto piękne, Zielona Góra, sama nazwa wskazuje, że jest zielono, by kwitło, rozkwitało jeszcze bardziej. A tak, no to mamy niestety potyczkę z panem, jakbyście go nazwali, Mrożulo, tak? Mrożulo?
1: Mrożulo.
2: Tak,
0: Mrożulo.
2: Mrożulo, a radnym Kaszą, który, nie oszukujmy się, no ma tutaj zdecydowaną rację. Oddaję głos Jakubie.
3: Ja mam tutaj dwie szkoły podejścia do tego konfliktu. Pierwsza, no to oczywiście pojednanie, pizza z Kaszą. Na drugi pomysł jest taki, że jeżeli panu Mrożulo nie podoba się Zielona Góra, no to proponuję, żeby już nie cwaniakował, jeżeli jest taki mądry, to żeby zrobił sobie własną Zieloną Górę i zobaczymy, jak mu to wyjdzie.
0: Miejmy nadzieję, że ostatnia maska, jaka spadnie z Książula, to właśnie maska Mulana.

0: przyszedł Szymon, a więc czas na rankingi.
1: Co, tęskniłeś, Maciek, co?
0: No tak.
2: Dobry podkład.
3: Czekaj, zmienimy podkład.
0: Lepszy.
1: No. No i tyle było.
0: To co, dzisiaj ranking najlepszych tatuaży.
1: Tak.
0: 1-6, ma jest aż 6 w sumie w studiu, więc możemy tak zrobić ranking premium tak zwany.
2: Innowacyjny.
1: Tego to jeszcze co? Nie było. Nowa ramówka, nowe emocje, nowe rozwiązania.
2: Nowy dyrektor, no witamy!
0: To każdy 3 zdania o swoim tatuażu. Bartek, chcesz zacząć?
2: Nie.
1: Ja myślę, że pan dyrektor wprowadził tyle nowych innowacji i myślę, że teraz prowadzi jakiś nowy, innowacyjny pomysł na tatuaż. Kuba, proszę.
4: Jestem fanem tatuażu Sentino, klucz wiolinowy pod okiem.
1: Okej. Z kulturą.
0: Zapamiętamy ten pomysł, żeby nie wyleciał z głowy, jedziemy dalej.
5: Ja myślę, że najlepszy pomysł na tatuaż, może jeszcze nie na tatuaż, ale jest logo Radio Meteor. Powinniście to zrobić i wysłać nam na skrzynkę.
0: Patriotycznie, a gdzie?
4: Ładnie.
5: Ja myślę, że idealnym miejscem będzie dolne plecy.
0: Dolne plecy, okej.
1: Okay. A wysyłacie zdjęcia możecie na bartosz.lenczuk@radiometeor.pl, więc tutaj jeżeli ktoś chciałby się pochwalić, to myślę, że redaktor Łęczuk z przyjemnością by zobaczył wasze dziarki.
2: Albo taki tribal, taki z fanami radiowymi.
5: Ewentualnie możecie wysłać do innego radia akademickiego.
6: Nie. Ja myślę, że cześć z tej strony, Julia Cicha, już zaraz wchodzę na antenę, ale to, zanim to,
2: jesteś.
6: To ja chcę powiedzieć, że można wytatuować jakieś imię, ponieważ to zawsze dobre wspomnienia zostawia. Na przykład imiona moich ulubionych prowadzących poranki, Maciej i Bartek.
0: O, a gdzie?
6: No w jakimś takim widocznym miejscu, na czole może.
0: Okej, dobra, to mi się podoba.
2: Ja mam pomysł taki, można by zrobić Maciej, Bartek i na środku logo Meteora, ale tak jakoś, żeby wyglądał jak X, wiesz, jakbyśmy ślub wzięli.
0: A, i to jest twój pomysł?
2: Taki jest mój pomysł, dlaczego? Ale nie, to jest mój pomysł nie do rankingu. Imię zawsze fajne, prawda, ale ja myślę, że lepiej wytatuować sobie twarz ulubionej osoby, chociażby, no właśnie, nie wiem, taki Rafał Kasza.
6: Na twarzy może.
2: Nie, ale tak, kurczę, na ręce może
3: na ręce. Poliku.
2: Albo na poliku.
3: Tak jak Gucci Mane.
0: Też zapamiętaj, Bartek, super pomysł.
1: No to skoro już tutaj padło nazwisko pana Kaszy, no to myślę, że idealnym pomysłem na tatuaż jest wydzieranie sobie, że tak powiem, kolokwialnie takiego hasła reklamowego Muala.
0: Uuu, a gdzie?
1: No, sky is the limit. Można wszędzie, bo kto by się wstydził takiego tatuażu.
5: Ale po co jeden? Można na całym ciele bardzo dużo takich.
1: Na jednej piersi, na drugiej piersi, muala. Superancko.
2: Maciej?
0: Ode mnie będą oczy na plecach, żeby widzieć tyłem.
1: Ej, sprytne!
2: Oczy widzą, usta milczą.
0: Tak jest, dlatego my teraz zbieramy się na tak zwane gremium i będziemy dyskutować bardzo głośno.

0: Ráno Meteor.
1: Za Kubem Lubawym.
2: Wszyscy
3: to prawda.
2: Wygrali poza Kubem Lubawym.
3: Werdykt padł, ja go muszę przyjąć do wiadomości.
2: Czyli Kuba przegrał, my wygraliśmy. Bo szczerze mówiąc, to dzisiaj każdy wygrał, bo nie było debat, bo mieliśmy interwencję dziennikarską. Przecież zajmujemy się.
3: Tak, zajmujemy się.
2: Nie wiem, czy można
4: właśnie
2: zdradzać.
4: Właśnie idziemy w tym momencie interweniować.
3: Wyniki na dniach. Pan Tomasz zgłosił potrzebę. Mamy również drugą interwencję. Jeszcze o tym nie wiecie, ale wam mówię. Otóż jest niedokończona inwestycja mieszkaniowa na Narmowicach i pani Klaudia zwróciła się do nas z prośbą o interwencję. Jeśli to możliwe, uzyskanie informacji lub ewentualne wyburzenie tego mieszkania.
2: Czyli mamy wyburzyć mieszkanie?
3: Tak.
2: O kurczę, no spoko.
3: Dział transportu i demolki Radia Meteor swoje 3 grosze w tej sprawie będzie miał.
4: Chciałbym powiedzieć, że dobrze się składa, ponieważ akurat dyrektor programowy ma okienko, więc myślę, że może zająć się wyburzaniem.
3: Chętnie. Robiłem kiedyś, pracowałem kiedyś na budowie, więc tak? Przypomnę sobie to. Tak wyglądasz.
2: No to chyba skomentuję tyle. Tego. Każdy wygrał dzisiaj ranking, każdy jest zadowolony, nikt nie pójdzie spać smutny, a my dziękujemy. W sumie ja bardzo dziękuję za poranek, Bartek za półtora ranka.
3: Ja też tu byłem.
2: No byłeś przez pół.
3: To też ważne. Bartek, co się stało? Słuchaj, no nie zadzwonił mi budzik. Dlaczego? No bo mi się rozładował telefon.
2: Trzeba ładowarkę kupić.
3: No kupiłem, no mam tutaj.
2: A, no to dobrze.
3: Masz 67 watów.
2: Ale młodzieżowo. Żegnasz się?
3: Żegnam się, kochani, ale zaraz wrócę.
2: No
3: za
2: właśnie.
3: 5 minut.
2: Ale ja się chyba żegnam. Dziękuję bardzo. Byłem dla was od 7. Kuba mnie słuchał od rana, mówił, że spoko było.
3: To prawda, słuchałem od rana. Było bardzo miło. Słuchałem newsy piłkarskie.
2: A tak.
3: Wiem, że Messi kończy.
2: Dzisiaj.
3: I wy też musicie
2: odwiedzić. Jutro o 1:00 w nocy.
4: Kończy?
2: Ostatni
4: kończy.
2: Mecz kadrze zagra. Z Beninem, zawsze mocnym.
3: O kurka,
4: smutna sprawa.
2: No cóż, to na tyle. Rano Meteor, Maciej Chwaliński.
3: Bartek Łęczuk.
2: Dziękujemy.

0: Om nom nom nom nom, devour, zjadamy.
1: Om nom nom, bardzo, bardzo dziękuję za smaczne, smaczną piosenkę. Była bardzo fajna i mam nadzieję, że ten poranek też będzie smaczny.
0: Jestem w stanie powiedzieć, że ten poranek będzie mula.
1: Mula?
0: Mula.
1: Zobaczymy, czy damy ten temu...
0: Poranek, HPW.
1: Temu, kto późno wstaje. Mula, bo wita się z wami Julia Cicha oraz...
0: Bartek Łęczuk.
1: Zapraszamy na podróż przez te najbliższe 3 godziny. Będzie gdzie podróżować, będzie co zwiedzać. Będzie to niezapomniana przygoda.
0: Będzie. Będą to całe wieki. Całe wieki trwało.
1: Nie,
0: 3 godziny.
1: Zasady. Szybko zleci.
0: Tak, ale no bo wiecie, jak się dobrze czas spędza, no to szybko mija, więc tak naprawdę będziemy tutaj przez wieki, a dla was tylko 3 godziny nawzajem.

na ulicy kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś do

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu

blisko, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła czysta, disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Wisło, Wisła czysta, disco. Moja bliska przyszłość, ej.

0: właśnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco, wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: To jak, Bartek, nostalgia tego Hemingwaya jest młoda piosenką?
2: Oficjalnie myślę, że można powiedzieć, że nie.
1: A tako?
2: Tako trochę młoda, szczególnie teraz. Powiem ci, że nie wiem, czy słuchałeś nowego albumu, bo to jest jednak nieco niszowy artysta. Natomiast nie miałem co do niego wielkich, znaczy jakoś tak, powiem tak, nie podobał mi się specjalnie bardzo, ale odkąd przysłuchałem tak zwaną reakcję od Muzyka TV Swag, to zdecydowanie lepszy jest ten album.
1: Rozumiem. A z rzeczy, które nie są młoda, można tak powiedzieć o najnowszych FIFA-ach? Którym wyłączane są serwery i podniosła się wrzawa w środowisku fanów Xboxa, ponieważ niejaki Tomek na grupie Xbox Gracze Polska odkrył, że FIFA 19 ma wyłączone serwery, postanowił specjalnie to sprawdzić, kupił kopię gry, wysłał post w świat i post poniósł się wiralem, ponieważ taka to wieść grobowa gruchnęła.
2: Co ważne, pan Tomek jest innym panem Tomkiem niż pan Tomasz, który pan Tomek, który poprosił nas o interwencję w sprawie ostatniej ławki przy parku Marcinkowskiego, więc tutaj duże wrzawy powodują panowie Tomkowie ostatnio w internecie, jak i w lokalnym przekazie medialnym. No cóż, kupił FIFA 19 za 5 zł. To jest całkiem konkurencyjna cena, jeśli chodzi o nowsze wydania tejże gry sportowej, no ale problem jest taki, właśnie diabeł tkwi w szczegółach, że serwerów nie ma.
1: Niestety nie ma i nie będzie. Ale będzie za to dobra muzyka na antenie Radio Meteor Promiscuous od Nelly Furtado.
3: I turn you off.
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
6: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Hej.
1: Hej. Co tam?
0: Hej.
1: Myślę, że dobrze może poradzić sobie polski, nawet poznański biznes za pośrednictwem czeskiego kapitału.
0: Tak?
1: Tak, wiem, że to jest dość losowa myśl, ale już niedługo startuje konferencja Twój biznes w Czechach, Twój biznes w Polsce, która odbędzie się akurat w Poznaniu i rzekomo naprawdę warto przenieść poznański biznes do Czech, ponieważ jest to rynek bardzo na to otwarty. Sama konferencja ma promować polskie poznańskie relacje z miastem Brno.
0: Już są przecież takie próby w drugą stronę. Drzewny kocur na rynku tak zwanym głównym w Poznaniu, w Starym Mieście, to jest całkiem bujna inwestycja, całkiem dobrze im idzie.
1: Myślisz, że można eksportować morze do Czech? Mogą być z tego niezłe zarobki.
0: Tak, ale nie. Myślę, że nie. Myślę, że
1: nie
0: są lepsze pomysły. Chociażby no właśnie eksport Poznania. Czy powinien to być eksportowy towar na Czechach? Ciężko powiedzieć. Może trzeba by zmienić nazwę tej konferencji na Twój przecinek biznes w Czechach. Przecinek biznes w Polsce.
1: Mają tam koziołki?
0: Jakieś na pewno.
1: A my mamy kreciki?
0: Jakieś na pewno.
1: Okay. No to nie widzę potencjału biznesowego.
0: Kurczę, no to za rok może się dogadamy.

Już za chwilę na zegarze godzina 10:30, czas na ostatnią na dzisiaj WKT Wieści. Prowadzą Kuba Piórek oraz Bartek Łęczuk.

0: Myszy w Turku bezpieczniejsze.
1: Nowe miejsce rehabilitacji na NFZ Wielkopolsce.
0: Poznański maraton wolontariatu.
1: Oraz pogoda na jutro.
0: 3 października policja, Fundacja Azyl dla Królików i Pogotowie dla Zwierząt interweniowały w mieszkaniu mężczyzny w Turku, który miał publikować w internecie nagrania z karmienia węży żywymi zwierzętami. Na miejscu znaleziono hodowlę gryzoni przeznaczonych dla pokarm dla węży, 62 myszy i 2 szczury.
1: Zapowiedziano również odebranie 2 węży, konto mężczyzny na Facebooku zostało zablokowane, jednak na TikToku nadal są dostępne materiale pokazujące cierpienie zwierząt. Organizacje zabezpieczyły filmy, zdjęcia i historię publikacji, chcąc by Daniel F. odpowiedział przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami i otrzymał zakaz ich posiadania. Grozi mu aż do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Wraz z początkiem października 2026 roku w województwie wielkopolskim zaczęło funkcjonować 27 nowych miejsc udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i 24 w zakresie rehabilitacji domowej.
1: Najwięcej z nich, bo aż 5, znajduje się w Poznaniu. Informacje o dostępnych terminach i placówkach oferujących rehabilitację można znaleźć na stronie internetowej Gdzie się leczyć oraz w informatorze o terminach leczenia.
0: Już jutro w Atrium Centrum Kultury Zamek odbędzie się kolejna edycja poznańskiego maratonu wolontariatu. Uczestnicy niezależnie od wieku i doświadczenia będą mogli zaangażować się w działania na rzecz lokalnych organizacji i ich podopiecznych.
1: Na uczestników akcji czekać będą stanowiska, przy których będzie można przygotować patchworkowe kocyki dla małych pacjentów.

0: okolicach października, zresztą dopiero co się zaczął, natomiast no cóż, takie jest życie, że czas mija i trzeba się z tym po prostu pogodzić, że jesień już jest za oknem. Co nie, Julio?
1: Dokładnie tak.
0: Tak?
1: Jesień za oknem, ale jeszcze ta piękna, taka złota Polska. No niestety powoli zbliżają się chłodne fronty, ale na razie jeszcze się tym nie martwimy.
0: I przy tym zostańmy, że nie ma się czym martwić.

0: nad partnerem z Inmastic,
1: który robi bardzo ciekawe rzeczy w Dubaju. Trzeba przyznać, że bawi się chyba wyśmienicie. Eksploruje sztukę tatuażu, natomiast myślę, że wielu tatuatorów pogroziłoby mu palcem.
2: No powiem tak, jeśli są tutaj jeszcze z nami, a myślę, że są słuchacze poranka dzisiejszego, no to mogą stwierdzić, że po pierwsze te tatuaże nie są specjalnie wala, a po drugie no nasze propozycje, każda z sześciu była co najmniej o piętro lepsza niż to, co wymyślił sobie znany tygrysek. No trochę go pokięło, trzeba przyznać kolokwialnie.
1: Trochę go rozbiło, ponieważ sam tak twierdzi. Nad okiem, tuż nad okiem, nad brwią sobie zrobił tatuaż z napisem damaged, rozbity. Być może to polski Joker, ponieważ na klatce wytatuował sobie bardzo, bardzo wiele napisów ha, ha, ha, ha, ha.
2: Czy to jest początek jego ery jokerskiej? Ciężko powiedzieć. Czy to jest jakiś przytyk w stronę jego małżonki i matki jego dziecka o tym, że jest nieszczęśliwy w swoim życiu i że zmienia się powoli w człowieka szalonego, że kiedyś był szalony?
1: To brutalna sugestia. Nie, nie.
2: Myślisz?
1: Nie.
2: Okej, okay. Dobrze. No życzę mu panu jak najlepiej, zresztą jej też, zresztą ich małżeństwu też jak najlepiej. Niech ich dziecko rozwija się jak najdalej od kamer i z rodzicami, którzy są faktycznie mili dla siebie, lubią się i nie są damaged jak pan tygrysek. To najważniejsze w życiu.
1: Dlaczego taki wytatuowany?
2: Ciężko powiedzieć.
3: Słuchasz Radia Meteo.

0: plotki. Ważne są plotki, szczególnie w sferze muzycznej, no bo duże są konwenanse, duże jest różnych zejść, wejść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a krąży po Poznaniu plotka, że po raz pierwszy wydarzy się tutaj coś ważnego, otóż Festiwal Finansów Osobistych Invest Kaufs.
1: Tak, Festiwal Finansów Osobistych to musi być naprawdę eklektyczne wydarzenie. Ja obstawiam, że headlinerem w tym roku będą odsetki kapitałowe.
0: Powiem ci, że dokonałem tak zwanej analizy tego tytułu tego festiwalu i jeśli obrócisz słowa FFO, to wychodzi OFF Festiwal.
1: To jak OFF Festiwal, ale to w Katowicach, a tutaj w Poznaniu, a tutaj jakieś takie połączenie następuje, rzekomo ma się odbyć na międzynarodowych targach poznańskich, rzekomo organizatorzy zaprosili około 150 prelegentów i nawet nie trzeba się interesować finansami, ponieważ wszystko tam zostanie wytłumaczone. Jeżeli ktoś chce się tym zainteresować, to może to być idealne miejsce do tego, żeby zacząć swoją przygodę z osobistą ekonomią.
0: Skąd to nie tyle osób w ogóle wytrzasnęli? To mnie zastanawia.
1: Myślę, że na świecie istnieje więcej niż 150 osób. Co najmniej 200.
0: To na pewno. Ale czy 150 osób, co najmniej 200, jest w stanie powiedzieć o finansach tak, żeby się zrozumiała je, nie mając pojęcia na ten temat? I można się jeszcze mianować mianem eksperta? To naprawdę jest wysokie słowo.
1: Może zaprosili wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego?
0: Nie wiem, czy jest aż tylu ich.
1: 150?
0: No.
1: Co najmniej 200.
0: Nie wiem, czy jest ich tylu aż.
1: Może z absolwenta.
0: Trzeba o tym pomyśleć.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Dziękujemy za pozdrowienia, ale wiecie, kogo nie pozdrawiamy? Kukiliniarzy.
5: Oj, zdecydowanie nie. Po hiszpańsku El Kukirinos. Los Kukirinos.
4: El Kukurachos?
5: Los Kukurachos. El Kukaracho.
4: Nazw jest wiele, można też mówić na nich hulajnogarze, użytkownicy hulajnóg.
5: Są też bardziej wulgarne.
4: Też bardziej wulgarne określenia, ale my ich nie aprobujemy. Natomiast gdy szkieły jadą, to kukiliniarze dają dyla tak zwanego. No i chcą państwa europejskie tą praktykę ukrócić, a przynajmniej ją troszkę spowolnić. W Polsce pojawił się proces, pomysł, żeby spowolnić hulajnogi wszystkie, niezależnie od tego, czy miejskie, czy kupowane na użytek prywatny do 20 km na godzinę. Hiszpańskie władze zrobiły podobnie, ponieważ są bardzo wkurzone na użytkowników hulajnog.
5: Ale jeszcze nie aż tak wkurzone, żeby robić to natychmiast, dopiero od 1 kwietnia hulajnogi, które są wyprodukowane od przyszłego roku, będą taką blokadę miały, chociaż no właśnie nie wiem, czy przypadkiem nie będzie można tego obejść, tak jak teraz zresztą, i można będzie popylać szybko.
4: Teraz w teorii jest ten zakaz wprowadzony, no ale właśnie można go w bardzo prosty sposób obejść. Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić obowiązek noszenia kasku ochronnego. Wtedy na pewno liczba kukiliniarzy się zmniejszy, ponieważ oj, kask chyba im nie jest potrzebny, ale wam, drodzy słuchacze, jest i my zalecamy.
5: Chyba, że siedzicie na przykład teraz, no to nie ma co, ale jak faktycznie...
4: Nie, no, dla bezpieczeństwa, przezorny, zawsze ubezpieczony.
5: Ale nie, bo kukiliniarze chyba popylają w kaskach takich motocyklowych, takich, które im niewiele dadzą ogólnie, jakby się wyrżnęli niechcący.
4: Trzeba również pomyśleć nad tym, jaki kask zakładacie na głowę i trzeba pomyśleć nad tym, jaką muzykę słuchacie. Kukiliniarze też to muszą przemyśleć.

0: Shafter swego czasu śpiewał Przeproś Panią Jackson. Nie wiem, czy to odnosi się do tej piosenki, czy to jednak jego inicjatywa i dwóch wielkich artystów padło na ten sam pomysł, tylko jeden jakieś paręnaście lat po nim. W każdym razie, jeśli Pani Jackson miałaby taką fantazję, żeby sobie zaimplementować śmietniki zbyt blisko do okna albo zbyt blisko do drzwi od swojego domu, to musiałaby zapłacić mandat i powiedzieć przepraszam.
1: Nie wiem jeszcze, czy surowy mandat, natomiast rozporządzenie ministra infrastruktury wskazuje jasno, że takie miejsce jak śmietniki powinny znajdować się co najmniej 10 metrów od okien i drzwi. Jak to będzie egzekwowane? Nie wiem, choć się nie domyślam. Nie mam pojęcia.
0: W sumie można po prostu, wiesz, tak jak kurierzy robią z programem Wieczna Wizo, to po prostu ludzie od śmieci, bo nie śmieciarze, by po prostu zrobili program Wieczne Nieodbieranie Śmieci na przykład. I masz tak, wiesz, 40 worków, aż się nie nauczysz normalnie.
1: Nie wiem, jak branża pocztowa robi, musimy się odezwać do naszych znajomych z kuriera akademickiego.
0: Ewentualnie do szefowej GIT-u.
1: Tak.
0: Tak.
1: A faktycznie.
0: Przewozi tam bułki, wędliny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już w zasadzie działa od 20 września, więc warto jest mieć to na uwadze, że te śmietniki należy trzymać nieco dalej od drzwi do domu, od drzwi i okien, a to wszystko po to, żeby dbać o komfort i wygodę panów, którzy odbierają śmieci, żeby nie musieli przypadkiem za dużo łazić, jakoś dziwnie parkować i tak dalej, tak dalej, żeby to wszystko przebiegało w miarę spokojnie, w miarę elegancko, no bo też nie ma co utrudniać życia im i tak mamy ciężko.
1: A jak utrudniamy życie im, to utrudniamy też życie sobie,
0: no
1: bo nie wyjedziemy z ulicy małej, drobnej.
0: No właśnie. Oni nawet nie wiadomo tam. Budujcie szersze ulice i dbajcie o śmieci.

0: Phil Collins, znany pieśniarz, piosenkarz, songwriter, twórca, generalnie mówiąc człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o świat muzyki popowej, ma nowy pomysł na piosenkę. Co prawda piosenek już nie pisze, zdrowie średnio mu też pozwala koncertować, natomiast ma pomysł na piosenkę, ale tylko ma tytuł. Ewentualnie można tą piosenkę kiedyś napisać, ale on już ich nie pisze, a tytuł brzmi Grubi ludzie z bronią i ma być o Stanach Zjednoczonych. Intrygujący koncept, panie Filu.
1: To prawda, ale też no, nie powiem, że nie pasuje taki tytuł. Ma to w sobie jakiś sens. Kurczę, no... To jest naprawdę trudne, jak napisać praktycznie piosenkę, więc rozumiem jego problem, że ma w głowie pomysł, że on chciałby coś zrobić, ale no w sumie to nie wie co, ale w sumie to ma pomysł na tytuł, ale w sumie to nie wie co, ale w sumie to coś zrobi.
0: Rzucę to w eter, może jakby ktoś po prostu podłapie, będzie miał taki przebłysk geniuszu, że o tak, ten tytuł ze mną rezonuje, okej, zrobię o tym piosenkę.
1: I potem on zrobi tą piosenkę i Phil Collins oskarży go o plagiat.
0: O, dobra. Na starość zarobić trochę.
1: Rozkminka. Swego czasu Noel Gallagher nazwał go antychrystem.
0: Nie wiem, czy Phil Collins z aparycją nauczyciela matematyki, który siedzi za perkusją, jest antychrystem, natomiast pan Noel z Oasis może mieć różne pomysły. Sam Phil Collins może zgarnie troszkę bęcki od Amerykanów, których rzekomo ma obrazić tą piosenką. Taki jest koncept na tą piosenkę, której jeszcze nie napisał, ale może kiedyś napisze. Na szczęście, całe szczęście, Phil Collins ma dużo piosenek, na które miał koncept i je napisał i nawet je nagrał. Na przykład In The Air Tonight.
1: Ale też, bo jeszcze to za chwilę, ale bo jeszcze widzę, że są inne piosenki poza Grubi ludzie i Szpluwy, które chciałby napisać, w sensie bardzo chciałby, żeby były napisane wcześniej przez niego.
0: Na przykład jak?
1: Nie wiem, ale mówi, że jest ich wiele.
0: Oj, to możemy się spotkać w przyszłości, może nawet pośmiertnie, oczywiście odpukać. Nie chcemy, żeby pan Phil Collins nas szybko opuszczał, ale możemy się pośmiertnie spotkać z jego bardzo szerokim katalogiem niewydanych, nienagranych, nienapisanych piosenek.
1: To jest nisza. Muzyka, której nie istnieje.
0: To jest niszczy.

0: Radio Meteor.
1: Ej Bartek, mogę powiedzieć ci coś?
2: No skoro musisz.
1: Masz piękne nosowe on.
2: On.
1: To jest jeden z fragmentów, które możemy usłyszeć w najnowszym podcaście Filipa Heizera, który nie spotkał się z przychylnymi opiniami. Jak wiele ostatnich jego działań? Nie wiem, czy Bartek, zagłębiłeś się w temat.
2: Staram się jak najmniej, ale słuchaj, też mam dla ciebie dobrą informację. Bardzo ładnie tańczyłaś do piosenki Grillu Gawrona.
1: O, dziękuję.
2: Psy to kręcą z drona.
1: Mam nadzieję, że nie kręciły. Mogłoby to być dość niefortunne. W każdym razie jest to kolejny niecodzienny wybryk Filipa Heizera. Mam wrażenie, że co pół roku, jak zaczynam nowe pasmo, to wchodzi jakiś nowy jego eksces. Przez minione pół roku raportowaliśmy w środowe poranki, co się działo z jego budką z kebabem.
2: Nawet rok temu, pamiętam, jeszcze było.
1: To nawet jeszcze starsza sprawa.
2: No, to jeszcze było ze mną.
1: Budka z kebabem, która została postawiona w obszarze chronionym przez dziedzictwo UNESCO, co musiało się spotkać z jednoznaczną reakcją. Miasto Kraków zamknęło tą budkę, więc Filip Heizer przeniósł swoją działalność do internetu. Natomiast tutaj internauci już się z nim rozprawiają w komentarzach.
2: Ale nic, co skrytykowane, nie będzie stracone, bowiem spodobała mu się sztuka podcasterska i będzie prowadził drugi podcast.
1: O nie.
2: Bo widziałem informację o tym. Będzie nowy podcast, chyba też ze swoją żoną. Ale nie wiem, tego nie pamiętam.
1: On nie ma takiego pięknego nosowego on.
2: On na pewno nie ma, ale ma piękną żonę. I to się liczy.

0: promocję.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: tea time.
1: Witam was serdecznie, tutaj Julia Hasiuk. Zapraszam na nieco wcześniejsze tea time. Wczorajsze było niekompletne. Otóż dostałem informację od mojego gościa, Chance the Rappera, który tak naprawdę nazywa się Chancellor Jonathan Bennett, który przyznał mi, że chce zmienić swoje imię sceniczne. Otóż będzie nazywać się nie Chance, choć miałoby to sens, tylko właśnie słówko Chance chce usunąć. Nie wiem, czy mu się pomyliło, czy taka jest jego idea w tym wszystkim, natomiast będzie na scenie występował jako The Rapper, jeśli uda mu się zrobić.
2: Jest to tyle bez sensu, że Chance jest znany głównie jako Chance. Jeżeli skracamy jego ksywkę, to właśnie do tego fragmentu, ale postanowię go usunąć i zostać po prostu raperem. The Rapper.
1: Dużo o tym myśli ostatnio.
2: Rozkminia.
1: Tak mówi. Tak powiedział właśnie mi.
2: Siedzi mu, powiedział to faktycznie w niejakim podcaście Tea Time, ten 33-letni artysta. Pozostaje mu tylko życzyć powodzenia, ponieważ się przyda. Od czasu wydania albumu The Big Day w 2019 roku prasa muzyczna oraz fani nie oszczędzają go. Nie ma najlepszej pasy już od 7 lat, ale może ta zmiana, może to coś zmieni.
1: Już swego czasu z takich ważnych informacji o nim wygrał kiedyś kontrpozew, a dostał za to $35, chociaż chciał milion.
2: Zawsze coś, no.
1: Ale tak jak
2: nie można pieniądze zrobić.
1: Jego prawnik mimo wszystko powiedział, że szanuje decyzję ławy przysięgłych, ale przesłanie dla menadżerów muzycznych jest jasne. Miejcie wszystko na piśmie, bo te $35 pokazuje, jak poważnie ława potraktowała sprawę Chance'a. A chodzi oczywiście o naruszenie obowiązków i przedkładanie własnych interesów biznesowych nad interesy artysty względem jego menadżera.
2: Nie Chance'a, tylko The Rappera.
1: Tak. Chociaż teraz jeszcze Chance.
2: No ale już prędzej The Rapper niż Chance.
1: Ale też Justin Bieber, nie raper. The Rapper i nie raper na antenie Radia Meteor wjeżdżają na function.

0: przybywa do tych podcastów jak grzybów po deszczu. Można powiedzieć, że jest ich tyle jak mrówków i że za chwilę skończą się już słowa, którymi można by opisać tytuł takiego podcastu, bowiem no, coraz więcej ich jest. Coraz więcej ich jest i dzisiaj, w zasadzie to teraz, bo już dzisiaj było o jednym, poruszymy podcast o nazwie Sisters, co jest skrótem od słowa sisters po angielsku siostry.
1: Ile podcasterów, tyle opinii. Natalia Przybysz przed chwilą nam śpiewała, że nazywa się Niebo, więc może ona troszkę więcej wie w tym temacie. Natomiast drogie dziewczyny podcasterki z Sisters, Aga Grzelak oraz Gabi Inhidris, zwłaszcza ta druga, powątpiewają w to, czy człowiek faktycznie wylądował na Księżycu. Bo Inhidris, uważam, że nie.
0: Inhidris to prawie jak Ichthys, ryba po łacinie.
1: A, fajne nawiązanie. Może faktycznie w rybach się lepiej orientuje, ale próbuje coś tam w astronomii działać.
0: Pani Inhidris chyba tak naprawdę nazywa się Orzechowska Gabriela. Gabriela Orzechowska. Jakby co. Inhidris to jest ksywka internetowa. No w każdym razie pani Grzelak i pani Orzechowska. Ha. Taki żart. Prowadziły swój, co nie wiem jak, długo, jak często się wydaje ten podcast, ale powiedzmy, że cotygodniowy odcinek podcastu Sisters. No i padło tak zwany hot take, bo o to chyba w tym chodzi, żeby podawać hot take'i w każdym z tych podcastów. No i hot take jej jest taki, że jej teoria, to jest teoria numer jeden, to jest pierwszy raz, kiedy powstał taki hot take, z tych teorii spiskowych, w które ona wierzy i ciężko jest jej posłać argumentów tak zwanej drugiej strony. Otóż jej hot take jest taki, że człowiek na Księżycu stopy nie postawił i powiedziała to na antenie.
1: W ogóle zaczęła wtedy zdanie od kolejną taką teorią, i to jest moja teoria numer jeden, czyli ma tych teorii dużo. Może tak, ten podcast po prostu polega na tym, że rzucają takie teorie w eter i patrzą, która jest prawdziwa. Może my coś musimy takiego zrobić?
0: No to trzeba jakieś konsorcjum najpierw założyć i pomyśleć o tym.
1: Ja myślę, że... Ja mam taką teorię, że człowiek nigdy nie wylądował na meteorze.
0: Ale trzeba pomyśleć o tym, jak się odmienia słowo meteor.
1: Ale na meteorze chyba... Dobrze.
0: No zobaczymy. A, to jest
1: no,
0: taka...
1: No, musimy sprawdzić.
0: To tylko teoria. Meteorowa teoria. Jaj.
2: Radio Meteor.

0: Mówiliśmy, że będzie to bardzo innowacyjny poranek, więc pora na kolejną innowację. Będziemy troszkę rozmawiać o kulinariach. Mam nadzieję, że jak najdłużej i że będzie jak najbardziej moala. Zwłaszcza, że mamy powody, żeby tak oceniać. Wyszła dzisiaj, bo miała w teorii wyjść jutro, ale z tego co wiem, wszyscy próbują ją
1: nawet
0: od
1: już
0: dzisiaj.
1: Wczoraj jedli.
0: Może przedpremierowo, nie wiem. W każdym razie Książuda zapowiedział, że jego własna pizza wyjdzie w środę, ale wyszła trochę wcześniej. Jest dostępna w sieciach sklepów convenience z zielonym płazem i oceny są mieszane.
1: Mieszane.
0: Można ją dostać w dwóch smakach, pepperoni albo serowa z jalapeno. Ja osobiście ją dzisiaj rano spróbowałem i muszę przyznać, że jest niezła. Jak na pizzę mrożoną, naprawdę daje radę, ale są osoby, które twierdzą, że jednak jest zbyt serowa albo ciasto zbyt grube. No sama się nazywa fat peppa oraz fat cheese, tak więc no myślę,
1: chciałem,
0: że trochę o to chodzi.
1: Żebyś się dobrymi, dobrze nazwać je. A nie z pepperoni i z serem, tylko big pepper, big cheese.
0: No i myślę, że jest to godny konkurent dla sukcesji Jany Kizo, która już od ładnych paru lat gości w wielu sklepach w całej Polsce w dziale z mrożonkami, tylko trzeba sprawdzić, który influencer na kasę sobie lepiej poradził.
1: No to jest pytanie w zasadzie myślę, że fundamentalne, jeśli chodzi o to, natomiast patrząc na sukces Iliany i to, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć smaków i zapiekanki, to jest naprawdę imponujące dla pana Kizo. Big shout out.
0: Myślisz, że wszystkie te pizze są wypiekane przez odpowiednio Książuda i Kiza?
1: Myślę, że tak połowa z tego.
0: Okej, to i tak ambitnie.
1: No, ale tego, bo widzę... nie wiem, czy oglądałeś film dokumentalny o tym, jak powstają Muala Pizze, Mrożula. No to sytuacja jest taka, że chciał firmę na Słowacji wynająć od tego, bo oni mieli bardziej wydajne linie produkcyjne i mogli produkować 60 tysięcy pizz miesięcznie, czy tam dziennie. Dużo w każdym razie. I nie zdecydował się na to. Bo musiałby sprowadzać ze Słowacji, a to by się nie opłacało.
0: No bo to by była słowacka pizza, a nie książudowa pizza. A Książudo nie jest ze Słowacji, także wiedzielibyśmy, że jest oszukana. Tak to jeszcze jest cień domysłu, że może faktycznie tymi ręcoma Książudo wszystko wypiekał. Na razie finansowo lepiej sobie radzi Sukcesjana, ponieważ w ciągu kilkunastu miesięcy od premiery sprzedało się blisko 3 miliony sztuk tej pizzy. No ale Książudo jeszcze ma trochę czasu do nadgonienia. W dwa dni ciężko sprzedać 3 miliony pizz mrożonych.
1: Ale co jeszcze ważne jest, to są słowa samego Książula, samego interesu, że lepiej jest je sobie w domku wypiec, a nie niekoniecznie w sklepie, albowiem nie wiem w sumie dlaczego, ale tak powiedział.
0: No te piece w sklepie z płazem są żarowe z mikrofalą, nie?
1: Coś chyba tak, ale wiesz co, bo...
0: Nie wiem, czy to zmienia smak, ale być może.
1: Ale też, wiesz, no mają własny swój program do tego, specjalnie do pizzy Książula.
0: No to coś tutaj jest szpącone. Najlepiej przekonać się własnoręcznie, jak to zawsze bywa z kulinariami. Możecie nam przekazać, jak wam smakują pizze mrożone, czy w nich gustujecie. Może nie, dużo osób nie, ale jednak.
1: Piszcie na Instagram radiometeor.um, ewentualnie piszcie maila, również ze zdjęciami tatuaży na bartosz.leczuk@radiometeor.pl.
2: Kto późno wstaje?

0: Autopromocja.
1: Czy puszcza Niepołomice strzeliła po wrzutce z autu?
2: Co tym razem powiedział Gonzalo Fejo?
3: Czy Śląsk znowu przegrał, a Raków zabił futbol?
4: Co słychać przy Bułgarskim?
1: Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych.
2: Słuchaj Keksu w każdą środę o 21 na antenie Radia Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Young Stadium Club.
8: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: kobieca.
1: Jesteś, Bartek, bardziej kociarzem czy psiarzem?
2: Kociarzem.
1: Okej, to dobrze. Dobrze się składa do tej historii, ponieważ po raz pierwszy od 100 lat naukowcy odkryli nowy gatunek kota w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach. Kot został przygarnięty przez jednego z mieszkańców Boliwii. Dosłownie po prostu znalazł go na drodze, uznał, że no, mały, fajny kotek, wygląda ciekawie, może go przygarnąć. Miał raptem 46 cm długości, ważył niecałe 2 kilo. Trzeba przyznać, że jest to dość mały koteczek. Okazało się, że jest to dorosły samiec nowego gatunku kota, który nie jest nigdzie, wszędzie, nigdzie indziej rozpoznawalny pod żadną inną nazwą i zabił praktycznie wszystkie kury tej osobie, która go przygarnęła dość niefortunnie. Dlatego też właściciel postanowił oddać go specjalistom, żeby go zbadali i tym sposobem dowiedzieliśmy się, że jest to nowy gatunek, który nazwano Tilkaja.
2: Ale zrobił to po tym, jak już urósł, czy jednak ten taki 50-centymetrowy, 2-kilogramowy kotek zabił wszystkie kury?
1: No właśnie w tym rzecz, że to 50-centymetrowy, 2-kilogramowy kotek zabił wszystkie kury, ponieważ to jest dorosły samiec, który ma już 9 lat na karku.
2: Okej.
1: Intrygująca propozycja prosto z Boliwii. Okazuje się w ogóle, że mieszkańcy okolicznych wiosek wiedzą, że to jest faktycznie trochę inny kotek niż wszystkie, nie jest jak inne dziewczyny. I nazywali go Tilkaju już od dawna, tylko nikomu się tym nie chwalili.
2: No nie wiem, co ci powiedzieć. No to jest sytuacja bezprecedensowa, naprawdę. Wow.
1: Pierwszy
2: ostatni gatunek, raz słyszałem o tym 100 lat temu.
1: Pierwszy raz odkryto nowy gatunek kota od 100 lat. Wydawało się, że taka sytuacja się nie powtórzy, ale dosłownie w tym miesiącu odkryto również nowy gatunek pingwina na Antarktydzie. Niestety nie towarzyszyła mu taka magiczna historia jak z tym kotem. Po prostu naukowcy odkryli nowego pingwina na Antarktydzie. Ale fajnie, że słodkie zwierzęta się mnożą.
2: Tak w Radiu Meteor.
3: Kto późno wstaje?

0: to byli powietrzni kowale, zespół Aerosmith. Wydaje mi się, że ciężko wzbić się w powietrze, gdy ma się dużo kilogramów na sobie. Niekoniecznie nadmiarowych, to nie musi być wcale nadmiarowe, tak jak jest w przypadku misiów. One swoje kilogramy muszą mieć, ponieważ muszą jakoś przeżyć zimę. To jest ich naturalny mechanizm, no ale nie zmienia to faktu, że można również ocenić, który miś jest większy od drugiego. Tak się robi co roku na Alasce. Park Narodowy na Alasce urządza tydzień grubego misia. Co roku można... Słucham?
1: Proszę.
0: Co roku można wybrać przez internet, który miś jest tym największym, tym największym po prostu czonkerem. I w tym roku wygrała propozycja numer 89. Miś się nazywa Backpack, jest naprawdę sporym niedźwiedziem brunatnym. Odebrał tytuł Chunkowi, który w zeszłym roku zaskarbił sobie sympatię internautów. Backpack to nie jest też przypadkowe imię, kryje się za nim urocza historia, gdyż gdy był niedźwiadkiem, przekraczał rzekę Brooks na grzbiecie swojej matki Holly i tak już zostało, że jest takim plecaczkiem sporym.
1: Dziękuję, że w końcu mogę dojść do głosu. Od 12 lat trwa ten koncept, ta inicjatywa najgrubszego misia w galaktyce. Ponad 1,5 miliona, prawie 2 miliony niedźwiedzi brało w zeszłym roku udział w tym, mniej lub bardziej świadomie. Nie wiem, czy jakbym był takim niedźwiedziem i ktoś mi powiedział, że jestem w konkursie na najgrubszego, najbardziej olbrzymiego, ogromnego niedźwiedzia w historii w tym roku, to czym się nie obraził przypadkiem?
0: Nie, raczej się nie obrazi. Ja bym się nie obraziła przynajmniej, nie wiem jak ty, ponieważ też niedźwiedzie, nie wszystkie wiadomo, ale część z nich na zasadzie rozmiaru przekazują swoją pozycję społeczną. Część niedźwiedzi, część gatunków niedźwiedzi, jeżeli spotkamy w lesie znowu odpukać, możemy nastraszyć poprzez po prostu postawienie rąk do góry. Sprawienie, że jest się wizualnie znacznie większym niż rzeczywistości i to jest w stanie niedźwiedzi odpędzić, także rozmiarem można w środowisku niedźwiedzi zdobyć spory szacunek.
1: Czyli mówisz, że tak aura farming robią?
0: Trochę po prostu,
1: tak. Powiększając się...
0: Nie wiem jak z partnerkami, ale na pewno jeżeli chodzi o taki typowy aura farming, da się.
1: No dobrze, no skoro się da, no to widocznie tak to powinno wyglądać. Może za bardzo faktycznie, jak to się mówi, tak etnocentrycznie podeszłem do tego tematu, że tak wiesz...
0: Wśród ludzi to jest bardziej niefortunna kwestia. Komuś może się ten tytuł spodobać, komuś może się nie spodobać, ale niedźwiadki mają inną kulturę. Zresztą oglądałeś Mój brat niedźwiedź?
1: Nie.
0: Masz dużo do nadrobienia.
1: No cóż, może pora rozszerzyć trochę ten plebiscyt na inne zwierzęta, chociażby na największe ptaki.

0: That is why we must find the light.
1: Конец імпрези, так знає.
2: Party is over.
1: Never.
2: It's over for you, Bartosz.
1: Siema. Koniec.
2: No, musimy powoli kończyć, ale bardzo fajnie się prowadziło. Mam nadzieję, że ten poranek oceniacie na muala. Ja oceniam na muala.
1: W skali 10 muala, od 0 do 10 muala, daję mu 8. Liczyłaś na żart z 6-7?
2: Nie, liczyłam na to, że dasz mu 8 muala, bo to jest poza skalą.
1: No wiesz? Tak, daję mu 8 muala.
2: A, 8 muala. Okay,
1: nie, no w skali 0 do 10 jest 8.
2: Okej, to dobrze, to dobrze.
1: Mualów.
2: No to fajnie.
1: Mualów?
2: Muala. W teorii każdy muala jest dobry. Znaczy, ja trochę jak gwiazdki myślałem.
1: Nie, wiesz? Nie każdy. Myślę, że nie każdy.
2: No nie, no bo jak jakaś restauracja dostaje muala, to już od razu jest dobra.
1: Ale
2: więc
1: teraz...
2: to działa jak takie gwiazdki Michelin, że masz
1: pizza.
2: Jedną, jest spoko, a jak dostaniesz 3, to jest mega dobrze, a jak dostaniesz ich 8, to już w ogóle.
1: Teraz pizza jest muala i są różne głosy.
2: No bo czasami się mylą.
1: Ej, ale wiesz co, w ogóle ostatnio jechałem do Poznania i na jednej ze stacji benzynowych zobaczyłem reklamę hot dogów, że mają gwiazdkę Michela. Mają gwiazdkę Michela Moron. I to jest taki, to może taki żart, że gwiazdka Michelin, ale z gwiazdka Michelin.
2: A czy Michel Moron zajmuje się produkcją opon?
1: Nie wiem, ale robi patelnię. Mam jedną od niego.
2: Jeżeli nie zajmuje się przemysłem gumiarskim, to ja mu nie ufam w kwestiach gastronomicznych.
1: Wulkanizacja to jest ciężki temat. Nie zajmiemy się nim dzisiaj. Może za tydzień.
2: Może za tydzień. Zapraszamy was od 10 do 13, a dzisiaj Kto późno wstaje prowadzi dla was.
1: Julia Cicha.
2: Oraz Bartek Łęcz.
1: W innej kolejności. Pozdro. Autopromocja.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki. Od godziny 15 do 17. W Radio Meteor.
5: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
6: Autopromocja.

Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas, to emocje zamknięte w muzyce. Witamy w Zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięk czujesz całym sobą.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

0: emocje.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: to mocno.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.

Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Notatki z Poznania.
2: Dzień dobry, jest godzina 16, melduje się działu informacyjnego w składzie dzisiaj.
3: Bartek Łęczuk.
2: I Wojtek Piasna, realizuje nas Elena Czerniak. No i co? No i do godziny 17 powiemy sobie o tym, co dzieje się w Poznaniu.
3: Tak, ale też i obok?
2: Obok też chyba, ale nie wiem w sumie. Na pewno głównie w Poznaniu.
3: Zobaczymy jak to będzie, zależy już od flow. Jest to nieco bezprecedensowa sytuacja i od jutra już wszystko wraca do normy.
2: Tak, no od jutra będzie od 15 oczywiście.
3: Tak, ale dzisiaj 16 specjalnie dla was.
4: Radio Meteor.

0: Właściwie zawsze o tej porze roku w Poznaniu mamy coś takiego jak głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. To jest już od kilkunastu lat, no i oczywiście jest też w tym roku. W tym roku bowiem mamy kolejną właśnie edycję to mamy
1: jest
0: tutaj.
1: Teraz,
0: to jest tutaj. No ale w każdym razie do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów, na które mogą głosować poznaniacy i poznanianki. No i łącznie do wydania na te projekty, te zwycięskie oczywiście, jest 33,5 miliona złotych, ponad 2 miliony więcej niż rok temu. No i ta kwota też co roku właściwie wzrasta, no ale tym razem jest chyba największa w historii.
1: No tak zazwyczaj w sumie co roku jest, nie tylko w Poznaniu też, chociażby w Bydgoszczy czy w Gorzowie coraz więcej jest tych pieniędzy w budżetach, z tego co widzę.
0: Tak.
1: No. Głosowanie ruszyło wczoraj, no bo tak, dzisiaj jest wtorek, no to rzadko co kiedy we wtorek startuje, raczej w poniedziałki. Nie trzeba być zameldowany w Poznaniu, to jest ważne, to jest bardzo ważne.
0: Nie trzeba być, tak.
1: Nawet nie trzeba być pełnoletnim, żeby zagłosować, to też jest piekielnie ważne. Wystarczy, jeśli ma się od 13 do 18 lat, 17, wystarczy zgoda rodzica lub też opiekuna prawnego, zależy co tam akurat macie pod ręką. No i wtedy możecie zwyczajnie sobie zagłosować albo przez internet, albo przyjść do stacjonarnych punktów dla osób nieco mniej zinternetyzowanych, chociażby w Urzędzie Miasta przy Plazu Kolegiackim, czy też Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego, ewentualnie też Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Ratajczaka. Godziny są różne, za dużo ich było do wymieniania.
0: Tak, to one są na stronie miasta Poznań w odpowiednim artykule. Jeszcze może dodajmy, że każdy może oddać maksymalnie 5 głosów. 3 na projekty ogólnomiejskie, 1 na mały, 1 na duży, 1 na projekt ogólnomiejski duży i 2 na projekty rejonowe, z czego 1 mały i 1 duży. A potwierdzenie oddania głosu odbywa się za pomocą kodu SMS-owego. No oczywiście na numer telefonu, który wcześniej musicie podać w rejestracji przy głosowaniu elektronicznym. To jest taka oczywiście dodatkowa weryfikacja. A ogłoszenie wyników poznańskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok nastąpi do 30 listopada tego z kolei roku.

0: Jako że w audycji zwanej Notatkami z Poznania nie mówimy tylko o tym, co się dzieje w mieście, ale też zapraszamy na różne wydarzenia, no to teraz możemy zaprosić na spektakl w Teatrze Polskim w Poznaniu, taki dosyć specyficzny, dlatego że oparty na motywach Pana Tadeusza, ale w takiej dosyć nietypowej koncepcji.
1: W bardzo nietypowej. Swego czasu Taco Hemingway śpiewał coś tam, tylko że rapowy, 4-8-2-2 kierunkowy. Ciężko jest to tutaj zastosować. No bo jesteśmy w Poznaniu, nie w Warszawie, ale tekstem jakby w miarę pasuje, no bo spektakl ma tytuł Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, a na grafice promującej tenże spektakl jest pan ubrany w bardzo, bardzo krzykliwy dres koloru różowego, z taki jeszcze z marki Speedo.
0: Czy to jest taki dres typu lata 90.
1: Tak, no właśnie do tego zmierzałem, że taki bardzo lata 90. dres, do tego kurtka, taka kamizelka typu wędkarskiego, a obok niego pan jakiś w stroju typu garnitur. Ciężko jest zamyślać, kto jest kim w tymże spektaklu, po tym jednym zdjęciu, ale wszystkiego się dowiecie, myślę, na miejscu już.
0: W każdym razie fabuła tego tekstu Mickiewicza została tak przystosowana, żeby odpowiadała po prostu rzeczywistości blokowej, że tak powiem, blokowiskowej, gdzie jest ona dosyć, bym powiedział, brutalna i tak wśród dialogów, jak i wśród, że tak powiem, fizycznych konfrontacji, o, tak bym to ujął, ale to tak może raczej w stylu lat 90., które były czasami, kiedy reżyser się dorastał. No i co? No i tutaj myślę, że jest to dosyć specyficzny spektakl, tym bardziej, że podobno wykorzystywane są tam wulgaryzmy, dlatego jest to spektakl, albo powiedzmy, że przedstawienie...
1: Sztuka. Przedstawienie tak w szkole bardziej.
0: No, sztuka, która jest przeznaczona dla osób od 16 roku życia, więc faktycznie, no... Trzeba się zastanowić, czy to jest odpowiednie do tego, kto to
1: zapisze. Też jest dla osób, które dobrze znoszą chociażby dźwięki niskiej częstotliwości, czy światło migające, więc jeśli zmagacie się z schorzeniem, na które wpływają takie bodźce, no to warto też rozważyć, czy na pewno chcecie się tam wybrać, ale co jeszcze ważne, opisuje on swoje miasto Raszyn pod Warszawą, więc być może ten 4822 kierunkowy nie jest aż tak daleki od rzeczywistości.
0: Właśnie jest dosyć bardzo bliski, no bo to jest kierunkowy, znaczy nie, 48 to jest generalnie chyba kierunkowy numer do Polski.
1: To jest do Polski, ale 22 jest do Warszawy.
0: Tak, bo do Poznania mam 61.
1: Do Gorzowa jest 95 na przykład.
0: Okej, no to macie tutaj trochę wiedzy na temat kierunkowych numerów do poszczególnych części Polski, a sam spektakl, bo o tym nie powiedzieliśmy, będzie jutro o 19 w Teatrze Polskim.
1: Tak, oczywiście bilety są płatne, jak to bywa w teatrach, ale no cóż, tak to bywa, tak to jest. Myślę, że jakiś studencki czy jakiś inny uczniowski tego typu będzie w rozsądnej cenie.
0: Zdecydowanie.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Omen to całkiem trafna piosenka, żeby opisać aktualnego newsa, bowiem omen jest taki, że jak idziesz do Poznania, to są remonty, przebudowania, wykopy, tego typu rzeczy. No i nie inaczej jest dzisiaj, a w zasadzie to od wczoraj.
1: Znaczy w sumie od wczoraj.
0: No, sorry, no.
1: No chodzi w każdym razie o to, że mamy przebudowę skrzyżowania takiego dosyć ważnego, bo w samym centrum Wildy między ulicami Fabryczną, Madalińskiego i Prądzyńskiego, przez co nastąpiły zmiany w organizacji ruchu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie tego skrzyżowania, potem zaś już te zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku. Generalnie oczywiście oznacza to, że od tego czasu będą tam zmiany w organizacji ruchu, a same prace będą prowadzone etapami. No i pierwszy etap będzie między ulicami Fabryczną a Prądzyńskiego.
0: Tak, bardzo ładna jest ta wizualizacja, muszę powiedzieć. Wygląda to co najmniej elegancko. Różne są tutaj, nie, to jest widzę zdjęcie, nie, to jest wizualizacja.
1: No, to jest wizualizacja, bardzo, po prostu bardzo taka żywa i podobna do rzeczywistości.
0: Bardzo ładnie zrobili. Milion złotych, to nie jest tak dużo jak na widok.
1: No nie jest dużo, nie jest to dużo, patrząc na to, jak potrafią być inwestycje drogie. Potem będą też inne ograniczenia, no ale to już oczywiście miasto będzie informować w dalszych terminach. Zaś ruch pierwszy z ograniczeniami będzie dostosowywany do postępu prac. No i jeszcze może taka informacja, że będą też nasadzenia zieleni w tym miejscu, więc ta okolica stanie się bardzo też zielona, więc nie takie złe te prace.
0: Nie takie złe, tym bardziej, że wszystkie środki pochodzą z strefy płatnego parkowania, więc nasze dobre poznańskie pieniądze wydane na parking idą na Wildę. Brawo.
1: I Wilda też będzie coraz piękniejsza, jak i cały Poznań. Więcej o tym, jak zmieni się to skrzyżowanie na Wildzie po remoncie, możecie przeczytać na stronie poznań.pl, do czego też zachęcamy nie tylko mieszkańców Wildy.

0: Wow. Maratony w Poznaniu, no nikt ich nie lubi. Ciężko jest pałać sympatią, jak zamyka się całe miasto dla kilku biegaczy.
1: Tak mówią niektórzy.
0: Tak mówią niektórzy, takie są pogłoski. Nie powiem, jaka jest opinia Radia Meteo w tej sprawie. Każdy musi robić swoją. W każdym razie maratony są mimo wszystko różne. Niektóre trwają dłużej, niektóre trwają mniej. Przejmują bardziej lub mniej miejsca w Poznaniu, ale akurat ten jest całkiem nieinwazyjny.
1: Tak, i to będzie maraton całkiem przyjemny i użyteczny, bo będzie to poznański maraton wolontariatu. Już w najbliższą środę, 7 października, czyli jutro, w godzinach od 10 do 17 w Artrium Centrum Kultury Zamek, będzie można, niezależnie od wieku, zrobić coś dla lokalnych organizacji i ich podopiecznych. No będą to generalnie różne stanowiska różnych fundacji, no i będzie można zrobić bardzo, myślę, fajne rzeczy. Na przykład zaczynając od stworzenia kocyków dla pacjentek i pacjentów w Fundacji Niesiemy Nadzieję, albo wziąć udział w maratonie pisania listów organizowanym przez Amnesty International. Ja to na przykład polecam z własnego doświadczenia, bo brałem w tym udział jako uczeń jeszcze szkoły. Stworzyć charytatywną biżuterię i papierowe motyle dla podopiecznych hospicjum Palium, albo wykonać ozdoby dla pacjentów i pacjentek onkologicznych w ramach działań Fundacji Lustro Dobra.
0: Idea jest prosta, każdy może przyjść o dowolnej godzinie, wybrać sobie jaką chce aktywność i zostać na tyle, na ile chce. Bez doświadczenia, bez specjalnie umiejętności, wystarczy chcieć i mieć chwilę czasu. Nawet nie musi to być konkretnie te 7 godzin w ciągu jutra, może to być chociażby pół albo i dwie. To wszystko naprawdę nie jest takie trudne, wystarczy, tak jak już mówię, chcieć, bo to nie jest tylko jednorazowa akcja. Można kiedy indziej również przyjść, ewentualnie można też się zaangażować nieco bardziej długofalowo, no bo warto pomagać.
1: Znaczy generalnie będzie też działać strefa Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będzie można też porozmawiać o możliwościach tego długofalowego zaangażowania. Zespół tego centrum wskaże, gdzie w Poznaniu są potrzebni wolontariusze, no i po prostu skieruje chętnych w konkretnych dziedzinach w te miejsca. Dodajmy jeszcze, że w ubiegłym roku w poznańskim maratonie wolontariatu uczestniczyło ponad 200 osób, które przepracowały ponad 380 godzin. No i miejmy nadzieję, że w tym roku zostanie ten wynik pobity.
2: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteo.

0: gra i trąbi zespół Kombi, oprócz nich chociażby też i Norbi, takie są przysłowie, jakie można w tej chwili wypowiedzieć. Natomiast była ostatnio taka sytuacja w tak zwanym rządzie, że chcieli wprowadzić ustawę, żeby w każdej restauracji podawali kranówkę w karafkach za darmo, bodajże litrową dla każdego klienta. Ustawa ta nie przeszła, dotarło do kilka dni przed tym, jak miała zostać prezentowana, to po prostu zniknęła.
1: Zniknęła.
0: Po prostu zniknęła, no i cóż, tak bywa, ale Poznań stanął na
1: wysokości zadań.
0: Wysokości zadań, o właśnie, tego co szukałem. No i wymyślił swoją własną inicjatywę, konkretnie spółka Aquanet, która chce, żeby chociaż w Poznaniu doszło do tego, że ta kranówka pojawia się w lokalach. Na razie są to jedynie w lokalach te, które wzięły współpracę z Aquanetem, ale docelowo ma być to w każdej z nich. Natomiast nie ma co się za dużo rozwodzić. Dajmy powiedzieć samemu rzecznikowi prasowemu Aquanetu, czyli Przemysłowi Ciupce.
2: Zainaugurowaliśmy akcję Kranówka Poznańska i chcemy, żeby ta kranówka poznańska pisana z wielkich liter stała się marką obecną w poznańskich i nie tylko lokalach gastronomicznych. Coś tak oczywistego jak woda w kranie, nasza codzienność, może stać się jednak widocznym elementem również w branży gastronomicznej. I to właśnie do restauratorów, do właścicieli kawiarni czy barów występujemy na tym etapie i zapraszamy ich do współpracy. Chcemy w ten sposób upowszechnić ten prosty i dobry zwyczaj, żeby po pierwsze pić wodę prosto z kranu, bo jest to świetnej jakości, zdrowa, smaczna i bezpieczna woda. Z drugiej strony zaś to, żeby ta kranówka była bezpłatnie serwowana gościom, klientom właśnie lokali gastronomicznych. Już teraz mamy kilkunastu partnerów. Wiemy natomiast, że znacznie więcej lokali

0: linki opatrzone logiem naszej kampanii, tak żebyśmy od razu wiedzieli, tak, owszem, ten lokal serwuje darmową kranówkę. To jest też sposób na utrwalanie takich dobrych wzorców, dobrych praktyk. Wiemy, że wokół wody z kranu cały czas funkcjonuje wiele mitów. Oczywiście nie każdy z nas musi mieć pełną wiedzę na każdy temat i w ten sposób też chcemy również do Państwa docierać z tym przekazem, iż woda płynąca z kranu nadaje się do picia bezpośrednio, bez przygotowania, bez filtrowania, jest bogata w minerały, jest badana na każdym etapie, od ujęcia aż po kran. Tylko w ubiegłym roku przebadaliśmy ponad 5000 próbek na okoliczność ponad 80 tysięcy rozmaitych badań. Mamy w związku z tym pewność, że ten produkt, który dostarczamy, jest wysokiej jakości, powtórzę jeszcze raz, jest bezpieczny, a poza tym zwyczajnie smaczny. Ja osobiście kranówkę piję każdego dnia i myślę, że wielu z Państwa również, a pozostałych serdecznie do tego zachęcam.
1: A materiał ten przygotował Stanisław Mazurczak.

0: Za jakiś czas powracamy do tematu osiedla maltańskiego i protestów mieszkańców, jakie tam mają miejsce. No i teraz mieliśmy kolejny etap tej całej historii. Wczoraj bowiem jedna z liderek protestu mieszkańców i jedna z liderek też Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom poinformowała dziennikarzy, może jeszcze dodam, że to jest Iwona Chrzanowska, poinformowała dziennikarzy o swojej wyprowadzce z osiedla maltańskiego. No a ta pani przez lata mieszkała na osiedlu i angażowała się w działanie mieszkańców sprzeciwiających się wysiedleniom przez stronę kościoła. Ciemno. No, chciałem, że tutaj jakoś.
1: No tak, tak właśnie było.
0: Tak było, ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że generalnie określono też, przynajmniej według strony stowarzyszenia, że umowa, jaką pani Iwona miała zawrzeć z deweloperem, miała zawierać zapis zobowiązujący ją do powiedzenia kilku pozytywnych słów na temat wyprowadzki. Natomiast przedstawiciel dewelopera,

0: czyli mecenas Jacek Masiota, zdecydowanie zaprzecza temu.
1: Mówi, że nie ma takiego zapisu w porozumieniu. Chcieli też, znaczy w zasadzie my chcieliśmy, Stasiu chciał, Mazurczak, Stanisław, nasz reporter, chciał się dowiedzieć o tym, jakie są szczegóły tej całej umowy, natomiast nie wyraziła ona zgody na publikację tejże umowy, chociaż była chętna, żeby z nami porozmawiać.
0: Jedyne zapisy umowy zobowiązują mnie do opuszczenia zajmowanej parceli oraz nieujawnienia kwoty z tytułu nasadzenia, mówi Radiu Meteor właśnie Iwona Chrzanowska, czyli już była mieszkanka osiedla Martańskiego. Miała pani Chrzanowska powiedzieć więcej o szczegółach swojej wyprowadzki podczas konferencji prasowej, która miała być w środę, czyli jutro. Czy ta konferencja dojdzie do skutku? No jeszcze zobaczymy. No i oczywiście
1: raczej
0: będziemy...
1: Raczej dojdzie,
0: ale wiadomo, no trzeba trzymać rękę na pulsie. W każdym razie oczywiście będziemy o tym informować też, co na tej konferencji się zadziało. Ale dlaczego też mówimy o tej całej sprawie? Dlatego, że na stronie Radia Meteor pojawił się artykuł wspomnianego tutaj wcześniej Stasia Mazurczaka na temat właśnie porozumień dewelopera z mieszkańcami, jak one wyglądają, bądź teoretycznie jak one wyglądają. Zachęcamy do czytania oczywiście.
1: Całkiem obszerny artykuł, ale nie ma się czego bać. Obszerna sprawa to i obszerny artykuł. Dużo jest tutaj informacji, których nie znajdziecie w innych mediach, więc warto się faktycznie tym wszystkim zainteresować. Tym bardziej, że sprawa jest nie dość rozwojowa, to jeszcze aktualna.
0: Dokładnie. Także zapraszamy na naszą stronę internetową, bo tam ten artykuł Stasia właśnie się pojawił. No i oczywiście zapraszamy do przeczytania go.
2: Radio Meteor.

0: Don't Stop Believin' i grupa Journey. Myślę, że nie przestawać marzyć, nie przestają marzyć uczestnicy konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, który zazwyczaj odbywa się właśnie w okolicach początku października i no jest takim oknem wystawowym dla młodych skrzypków, którzy chcą zaprezentować się szerszej publiczności. No i już w czwartek za dwa dni o godzinie 19 w Auli UM będzie miał miejsce koncert, w którym właśnie 17 już międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego zostanie zainaugurowany.
1: Wystąpią tam chociażby Tae Yong Kim, wiolonczelista, Łukasz Borowicz będzie dyrygentem, a poza nimi będzie też i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. W programie są też chociażby Antoni Szałowski, który zagra uwerturę na orkiestrę symfoniczną, Camille Saint-Saëns.
0: No to jest Francuz.
1: Pierwszy koncert wiolonczelowy Amol Op. 33, no i Grażyna Bacewicz z trzecią symfonią, a to wszystko w cenie nominalnej 240 zł. Może się tu pojawić również tak zwana prowizja od bileterii, to jest już zależne od tego, gdzie taki bilet nabędziecie, no ale całkiem wysoka cena jak na ten program. Zazwyczaj lubujemy się w rzeczach, które są mniej lub bardziej darmowe, natomiast tutaj jest kultura już, no ciężko znaleźć wyższą.
0: Wysoka, po prostu, no, muzyka klasyczna.
1: Muzyka klasyczna, więc no to, stąd taka cena.
0: Tak, ale czasami warto się, mówiąc kolokwialnie, odchamić i trochę muzyki klasycznej posłuchać. Zwłaszcza, że w konkursie skrzypcowym właśnie, który odbywać się będzie w Auli UM, właśnie zazwyczaj występują młodzi artyści. W tym roku mogą uczestniczyć skrzypkowie urodzeni w latach 1996-2008, czyli no od osób w okolicach 30 do trochę tylko starszych niż pełnoletnie, więc jest to dla nich na pewno, dla tych, którzy są trochę mniej znani, bardzo dobra szansa na to, żeby się zaprezentować. A więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie konkursu.

0: No i przyszedł moment pożegnań, w sensie dla mnie, dla Bartka nie, bo Bartek jeszcze zostanie.
1: Nadszedł dzień dzisiejszy, jak to ładnie przyjęło się mówić z tego czasu. No cóż, 17 już prawie.
0: Tak, 17 już prawie. No, to tyle, jeżeli chodzi o notatki z Poznania. A o 17 pierwszy raz w tym roku akademickim Łętkowanie.
1: Tak, Łętkowanie, kwadrat, taka jest wstępna nazwa projektu na ten sezon, więc zapraszam was serdecznie, bo dzisiaj powiemy sobie o kuchni, o tym, jak ryby zrobić, żeby potem je zjeść, ewentualnie żeby ich nie zjeść, ale jak przyrządza się je na świecie. Natomiast no to właśnie, to za minut 5 i jeszcze trochę, więc wszystko usłyszycie. A to są notki z Poznania, więc się żegnamy. Więc pora to zakończyć. Prowadzili je dla was przez ostatnią godzinę.
0: Wojtek Piasny.
1: Bartek Łęczuk. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia już jutro oraz w czwartek, oraz za tydzień i do końca świata.
2: Notatki z Poznania.

Chanson do to mnie od Le Discre po raz pierwszy w historii wybrzmiewa na tej audycji. Nie bez powodu, trwa to prawie 7 minut, więc nie ma co specjalnie się męczyć z takimi piosenkami, więc zapraszam was już teraz oficjalnie. 6 października to dobry moment, żeby rozpocząć projekt o nazwie Łędkowanie Kwadrat, bo drugi sezon mamy, więc trzeba to jakoś rozróżniać od tego, co było wcześniej. Wiele nas zmian czeka, w zasadzie zmienia się prawie wszystko, oprócz prowadzącego, bowiem dalej z wami zostaje Bartek Łęczuk. Witam was serdecznie na pokładzie. Zobaczymy jak to będzie przez najbliższy rok. Planów jest dużo, konceptów jest jeszcze więcej, no a zmian czekających nas jest też niemało, więc zobaczcie na co na was czeka przez ten najbliższy rok, być może i trochę więcej. Za deski realizatorskiej jest z nami Lena Czerniak. Dziękuję serdecznie ci bardzo. To bardzo miłe z twojej strony, że tu jesteś z nami. Wow. Szacunek. Godzina 17. To jest bardzo nietypowa godzina, zazwyczaj było o 16, ale no trzeba było nieco przemeblowanie zrobić. Mamy wtorek, a nie piątek, stąd też mamy inny dzień roku ognistego konia, bowiem jest 240 dzień roku, 6 października, tak to właśnie wygląda. Rok po hidżri wciąż ten sam, 1404, więc karuzela kręci się dalej, nie zatrzymujemy się i lecimy. Również plan audycji muzyczny jest w miarę podobny. Piosenka najpierw turecka, potem nieco zmian, ale no cóż, to zobaczycie i usłyszycie na własne uszy i oczy. O, w ten sposób. Ale teraz od Tarkana, turecka piosenka.

zanim jednak jakieś radykalne roszady wprowadzimy, to wróćmy do absolutnych korzeni, bowiem zanim jeszcze łędkowanie było tym, czym jest w tym momencie, no to zaczynaliśmy jako chwilowa przerwa w porankach, chwilowa przerwa w różnych innych programach Radia Meteor. No i polegała zwyczajnie na tym, że przedstawiałem wam to, jak szykować się można na branie ryb w danym dniu. I tak samo będzie i teraz, bowiem pora na przedstawienie wam kalendarza brań na ten moment, a na ten moment wygląda to naprawdę ciężko. Ciężki wejście jest w ten sezon, szczególnie patrząc na październik, no bo zazwyczaj to był taki miesiąc, w którym można sobie na spokojnie wyskoczyć nad dowolny zbiornik wodny i złapać coś w miarę zadowalającego, coś, z czego można być dumnym, potem się pochwalić mamie lub też innym osobom na portalu randkowym, ewentualnie gdziekolwiek. W każdym razie, no dzisiaj mamy trzecią kwadę księżyca, no to nie jest nigdy nic dobrego. Patrząc na to, że zachód jest już za nami w niektórych miejscach, no to tym bardziej jest to niepokojące, no a trzecia kwadra oznacza, że branie jest zwyczajnie bardzo złe, najgorsze, jakie może być tak naprawdę mamy aktualnie dzisiaj, więc warto przemyśleć to, czy na pewno to ten moment, żeby się wybrać, chociaż wiadomo, jest to tylko spekulacja. Jeśli chodzi o lepsze prognozy, no to już od jutra wzrośnie to trzykrotnie. Trzy razy więcej ryb będzie można złapać, jeśli zaaplikować taką miarę, że jedna rybka w kalendarzu to jedna rybka złapana w sieci, no to w takim wypadku mamy aż trzy, bo malejący sierp jest od jutra, będzie trwał on aż do soboty, a w niedzielę już jeszcze lepiej, bo będzie to branie bardzo dobre, wtedy będzie nów, księżyc będzie w nowiu, zachód słońca przed 17 całkiem sporo, bo aż 12 minut, no a niec tylko się cieszyć, szczególnie, że będzie to również w poniedziałek, więc można to ten weekend sobie nieco przedłużyć, wziąć wolne w pracy na poniedziałek, no i ewentualnie w sobotę pojechać na branie średnie i dobrze się zaskoczyć w niedzielę i w poniedziałek, no a potem już wtorek branie dobre też można wykorzystać, czemu nie, tego urlopu jest zazwyczaj całkiem sporo, a na co innego wykorzystać niż na ryby chociażby. Dzisiejszy odcinek będzie o czymś zupełnie innowacyjnym. Jeszcze takich tematów nie poruszałem, więc warto słuchać, no bo jak mogliście się dowiedzieć albo z notatek z Poznania, które były przed chwilą, albo z postu na Facebooku, który również zachęcam do śledzenia, no to dzisiaj będzie o potrawach rybnych, ale o takich nieco bardziej niszowych niż wam się wydaje. Pojawią się również kandydaci ulubieni przez was, chociażby różne formy śledzia. Natomiast główny clue dzisiejszej audycji, dzisiejszego łędkowania, kwadrat jest takie, żeby przedstawić wam te najgorsze sposoby wykorzystania ryby w daniach z różnych miejsc, naprawdę z całego świata, bo pojawi się praktycznie każdy kontynent dzisiaj, bo każdy z nich ma swój sposób, żeby zepsuć taki pokarm, więc zostańcie z nami. A teraz przenosimy się na chwilkę tylko na Śląsk, bo tam akurat ryby raczej całkiem dobre robią, no ale najpierw Edmonds i Jada na ryby.

zaczynamy naprawdę, naprawdę egzotycznie, bowiem przenosimy się do Ameryki Północnej, konkretnie na Karaiby oraz Jamajkę, bo to danie jest częścią tej właśnie kuchni, tej z Karaibów, no i jamajskiej. Jest to rybna herbata, tak jest nazywana w tamtych miejscach, która herbatą w zasadzie nie jest, no bo jest to zwyczajnie zupa, która jest przy okazji też całkiem ostra, a składa się z takich składników jak chociażby ignam, który jest często nazywany i nieco ignorancko batatem, oraz na przykład dynia, są również normalne ziemniaki, zielone banany czy mleko kokosowe. Ciężko jest w zasadzie skategoryzować jeden konkretny składnik, przez który to danie jest tak ostre, jak jest normalnie, ale to zależy już od miejsca, w którym się je produkuje. Jest całkiem podobne do normalnej zupy rybnej. Robi się je przez wiele, wiele godzin i zwyczajnie te składniki się gotuje, dopóki nie są bardzo, bardzo miękkie. To jest bardzo w tym wszystkim ważne. Dodaje się całkiem sporo ryby, zazwyczaj na garnek wrzuca się dwie, może nawet i trzy, żeby to wszystko miało w sobie dużo, dużo sensu. Dodaje się również chociażby marchewki, czy taki składnik, który w zasadzie znajdziemy tylko tam, ewentualnie w jakimś tam południowym Meksyku i Hondurasie, nazywa się chocho. Również można go dodać, żeby nadać jeszcze więcej smaku tej zupie, ale no problem jest taki, że przy okazji ryby wrzucające się, nie robi się z nimi nic, więc one są całe ze swoimi wszystkimi częściami. Nie jest tu nic obrobione, całe kości, całe płetwy, wszystko tutaj jest, więc wystają normalnie, jakby w tej zupie pływały. Co ważne, jeśli chodzi o zupę rybną, nazywaną też herbatą rybną, wierzy się w zasadzie, że jest ona afrodyzjakiem i w związku z tym nawet pojawiły się pewne przysłowia związane z tym daniem, chociażby to, że jeśli wypije się taką herbatę, to będzie trzeba się przykuć do łóżka w nocy, żeby nie chodzić, jakby nie lunatykować, bo inaczej tak będzie, będziecie wtedy żądni przygód i zwyczajnie wyjdziecie z tego łóżka podczas spania. No i jeśli wypije się taką herbatę, no to nie będziecie w stanie iść w linii prostej. Takie są przesądy zarówno na Karaibach, jak i na Jamajce. Chociażby na wyspach Kajmana jest taka publikacja, która mówi, że ci, którzy spróbują herbaty rybnej, zawsze wracają po więcej, więc widocznie tylko dla mojego europocentrycznego umysłu jest to nieco niefortunne danie. Faktycznie wychodzi na to, że jest ono pyszne dla lokalsów i osób odwiedzających, więc być może coś w tym jest.

Mam nadzieję, że Fishing Girls wprowadziły was w odpowiedni entuzjazm oraz nastrój, bowiem teraz będzie o japońskim wybryku na temat ryb o nazwie Nabanzuke lub też Nabanzuke z myślnikiem pomiędzy Nanban i Zuke, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza południowy barbarzyński pikiel, no w sensie kiszony, jakąś kiszonkę taką. O, jest to zwyczajnie ryba lub też inny owoc morza smażony oraz kiszony, który jest nieco podobny do chociażby portugalskiego dania escabeche, które również jest chociażby hiszpańskie. No generalnie tutaj dużo jest miejsc, w których możecie zjeść coś podobnego, bo i we Francji, i we Włoszech, czy też nawet na Filipinach każdy ma jakąś taką swoją wariację na ten temat. No bo jest to zwyczajnie po prostu marynowana ryba, mięso lub też warzywa, które potem się w takim jakby kwaśnym sosie robi, no i tam się doda jakieś paprykę, jakieś cytrusy, inne tego typu rzeczy. W samej Hiszpanii chociażby to jest po prostu metoda przygotowywania i konserwowania potraw, czyli właśnie marynuje się smażoną lub gotowaną rybę w sosie kwaśnym, no i to jest generalnie całe clue tego. Przedstawia się ono tak, że jest to ta właśnie ryba, którą można potem dać, do której można dać chociażby jakiegoś ogórka, cebuli, czy też limonki. Różne są tutaj, różne są wybryki na ten temat. Można chociażby dać paprykę zieloną, paprykę czerwoną, ostrą. Można dolać sosu sojowego. Można dodać też chociażby octu, czy też dashi. No to już wiadomo, tak robią w Japonii, takie tam mają rzeczy, mogą to zdecydowanie robić. Rzecz jest taka też, że bardzo różne ryby się do tego stosuje, bo są to i łososie, i trocie, i basy, czy też nawet i okonie, więc naprawdę, naprawdę dużo jest różnych wariacji na temat tego dania, no bo można wykorzystać w zasadzie wszystkie ryby, które są tam mniej więcej do złowienia. Nie jest to specjalnie restrykcyjne, jest w zasadzie wolna amerykanka w tej sprawie, a danie jest bardzo proste i można by powiedzieć nawet, że takie polskie, no bo są i kiszonki, i ryby, i jakaś tam cebula, ewentualnie nawet ocet, więc wydaje mi się, że może przypaść do gustu niejednemu osobnikowi z naszego kraju, no bo u nas lubi się tak właśnie wszystko nadziabać i coś z tego wychodzi i tak to mniej więcej wygląda. A my przechodzimy dalej.

karuzela jedzie dalej, nie zatrzymujemy się i lecimy, tym razem do Norwegii, bo stąd też jest zespół Pajkke z świetną piosenką Weber the Dance i z całą płytą, którą serdecznie wam polecam, ale nie jest to magazyn muzyczny, jest to magazyn rybny. I teraz danie norweskie, w zasadzie chyba najsłynniejsze, nie wiem czy nawet nie jedyne takie konkretnie norweskie, na pewno tradycyjne, co też ważne. Jest to rakfisk, nie jest tłumaczony na żaden, w żaden sposób na nasz język, jest to zwyczajnie rakfisk, tak się u nas nazywa. Przygotowuje się go ze ryb sfermentowanych, więc podobnie jak przed chwilą mamy tutaj element tego typu. Zazwyczaj jest to pstrąg lub golec, ale to też wynika ze względu na to, że takie ryby po prostu w norweskich zbiornikach są. No i z tym trzeba po prostu się pogodzić, że zbyt dużej różnorodności tam nie znajdziemy, jak chociażby w Japonii. Chociaż, no, jeśli złowimy coś takiego nieco rzadszego, no to zazwyczaj jest pod ochroną. Stąd też te pstrągi i golce znajdują się raczej na stołach, aniżeli w jeziorach czy rzekach. Ma mocny smak, to jest w tym wszystkim ważne, i bardzo wyraźny aromat, jak to mają zazwyczaj sfermentowane rzeczy. Natomiast je się go na surowo i kroi się go w plasty. Różnie można do tego podejść, ale zazwyczaj jest podawany z kwaśną śmietaną i cebulą, ewentualnie również ziemniakami albo sosem musztardowo-koperkowym. Taka wariacja na ten temat przez Norwegów została zastosowana. Nazwa sama pochodzi od procesu konserwacji, który jest tam również całkiem typowy. Proces o nazwie racking, stąd też rakfisk. Zwyczajnie polega na tym, że rybacy biorą taką rybę, wypełniają ją po wypatroszeniu już solą i cukrem, a następnie trzymają ją w chłodnym miejscu pod ciśnieniem i tam zachodzą procesy, które powodują, że ryba ta smakuje tak, jak smakuje, zachowuje się tak, jak się zachowuje, ma pewne swoje walory, o których ciężko jest mówić. Myślę, że trzeba to raczej spróbować, aniżeli usłyszeć. No ale taka jest forma, że niestety nie mogę wam podać tego dania, chociaż wygląda naprawdę, naprawdę dziwnie. No cóż, później tą rybę się patroszy i dokładnie czyści, następnie obficie się ją soli, co działa również konserwująco i sam proces fermentacji wspomaga, co jest no ważne, żeby faktycznie to dobrze zadziałało. Jest ona potem szczelnie zamykana w beczce lub w pojemniku, no a temperatura to od 4 do 7 stopni i trwa to od 2 do kilku miesięcy, więc wpływa to na to, że ryba ma później swój charakterystyczny smak umami oraz aromat, który jest raczej niepodrabialny. Jeśli chodzi o jedzenie tego, no to poza tym, że jest tam chociażby ta kwaśna śmietana czy cebula, no to zazwyczaj serwuje się je na jakimś typie chleba. Konkretnie jest to chociażby norweski flatbread, czyli taki w zasadzie chleb jak wszędzie indziej, jest po prostu coś w stylu chlebów indyjskich czy innych takich. Więc czy można nazwać to norweskim burrito? Myślę, że tak. Myślę, że to jest to, na co stać Norwegów i ciężko jest oczekiwać od nich wiele więcej. Jest to całkiem smutne danie, całkiem puste danie, no ale jeśli działa, no to niech działa. Nie będę z tym specjalnie mocno polemizował.

Teraz na tak zwaną funkcję wleci nieco kontrowersyjny wybór. I to nie ze względu na to, jaka piosenka leciała przed chwilą, ani na to, jak się nazywa, a tylko ze względu na to, że u nas nieco inaczej patrzy się na to danie. Otóż chodzi o karpia o żydowsku. Oczywiście jest to zwyczajnie karp w kalarecie na słodko, który jest tradycyjną potrawą Żydów aszkenazyjskich, czy też polskich Żydów po prostu, który jest również jednym z dań wigilijnych. Jeśli chodzi o nieco szersza definicja tego dania, no to w chociażby Izraelu nieco inaczej się to wszystko przygotowuje. Dodaje się do niego nieco inne rzeczy i to wszystko ewoluowało w różne strony. Oczywiście również zależnie od tego, gdzie taki Żyd mieszkał, no to zależnie od tego też inaczej się nieco przygotowywało je, bowiem chociażby Żydzi aszkenazyjscy na Litwie przygotowywali je nieco inaczej niż Żydzi aszkenazyjscy w Polsce. Chociażby dlatego, że Litwini posługiwali się nieco inną wersją języka jidysz, co spowodowało, że ten karp po żydowsku tamtejszy jest nieco mniej słodki. W zasadzie to wcale nie jest słodki, bo używa się nieco więcej pieprzu, a dużo mniej cukru. Ta granica jest naprawdę, naprawdę różna, taka przechodząca, no bo i ci na Galicji nieco inaczej to robili i ci chociażby właśnie w Koronie oraz na Litwie również inaczej to przygotowywali. Tutaj naprawdę, naprawdę dużo rzeczy poszło nie tak, jeśli chodzi o to, i nie ma nawet jednego przeważającego przepisu, jeśli chodzi o karpia po żydowsku, ale wszystkie z nich łączą się tym, że ryba jest na zimno w słodkiej galarecie i są tam również, no to już jest nieco kwestia umowna, ale rodzynki i migdały, niekiedy również chociażby marchew czy jajka. Jeśli chodzi o wywar, z którego powstaje galareta, no to jest on zazwyczaj z głowy i kręgosłupa ryby, gotowane pomału przez wiele godzin dużą ilością cebuli i innych warzyw, więc mamy tutaj powrót w zasadzie do początku tej audycji, gdzie mówiliśmy o Jamajce i Karaibach. Tutaj jest nieco podobnie, ale zamiast robić z tego zupę o nazwie herbata, no to robi się wywar, z którego robi się potem galaretę. Tak to mniej więcej wygląda. W różnych domach tradycja każe podawać dzwonka ryby w całości chociażby, bądź też mięso ryby jest rozdrobnione w postaci farszu zawiniętego w skórę tej ryby, żeby pozorować, że jest ona cała. No co kraj to obyczaj, a nawet i co dom to obyczaj, no bo różnie to bywa, ale u nas zazwyczaj tak to potrafi wyglądać. Jest ono mieszane wówczas z cebulą, jajami, czy też macą oraz wspomnianymi wcześniej migdałami i przyprawami do smaku. Często chociażby dzwonka ryby są takim farszem wypełnione. Zdarzają się również wersje niekoszerne, w których do wykorzystania tejże galarety używa się żelatynę wieprzową, no a sam karp po żydowsku tradycyjnie, według tradycji Żydów aszkenazyjskich, jest on podawany z chałką, stąd też tak duże zamiłowanie do słodkiej wersji tego karpia.

na wielkiej liście dań oznaczonych jako ważne dania rybne jest cała jedna pozycja z Polski właśnie. Jak możecie się spodziewać lub też nie, jest to paprykarz szczeciński, który jest na tyle ważny w świadomości Polaków, w świadomości Szczecinian, że powstał i pomnik całego paprykarza stworzony przez Bogusława Dytka i Jacka Jastrzębskiego. Całkiem ładnie się on prezentuje, jest na takiej rurce, wystaje, bardzo ikoniczny, bardzo czerwony, nawiązujący do opakowania. No ale myślę, że każdy z nas mniej więcej wie, jak paprykarz smakuje i jak wygląda, no bo jest to przecież zwyczajnie mięso rybie, które zazwyczaj stanowi mniej niż połowę nawet samego paprykarza. Poza tym ryż, cebula, koncentrat pomidorowy i jakiś tam olej i ewentualnie przyprawy i sól, i to jest w zasadzie tyle, co potrzeba, żeby stworzyć takie danie. Co ciekawe, jest ono wzorowane, nie jest ono specjalnie innowacyjne, jest pewna inspiracja do tego. Jest nim potrawa afrykańska, która nazywa się chop chop, w Polsce się tak nazywa, konkretnie oryginalna nazwa to Tiebu Dien Senegalais, której smakiem zachwycili się technolodzy z polskich statków chłodni, które przybywały, do których my przybywaliśmy, my Polacy, do połowów dalekomorskich podczas pobytu w portach u wybrzeży Afryki Zachodniej w latach 60. No a całe powstanie paprykarza wynikało zwyczajnie z potrzeby stworzenia jakiegoś dania, które wykorzystywałoby zamrożone bloki rybne i żeby to było w miarę zjadliwej i eleganckiej formie. Pierwotnym, oryginalnym paprykarzu była tam pulpa pomidorowa, którą sprowadzano z Bułgarii i Węgier. Oprócz tego ostra afrykańska papryczka pima, warzywa i przyprawy. Potem nieco to ewoluowało, żeby chociażby ten ryż się tam pojawił. No ale tak to mniej więcej wyszło. Jeśli chodzi o eksportowość tego towaru, no bo jest to ewidentnie eksportowy towar, no to jest on w 32 krajach poza Polską i w każdym z tych krajów, może nie w każdym, ale w większości z nich trafia nieco inna ryba, bowiem trafiają się tam atlantyckie mintaje, miruny, czy też błękitki falklandzkie. Zależy w jakim miejscu w Polsce się to wszystko znajduje. Niechętnie przyjmowany jest jednak przez konsumentów przez skażenie ryby z pasożytem przyjmującym ziarna ryżu, które są typowym składnikiem paprykarzy, więc poza Polską nie przyjmuje się aż tak dobrze, chociaż jest to nieco niefortunna sprawa. Jest produktem tradycyjnym, tak zawnioskowało Ministerstwo Rolnictwa, więc warto o tym pamiętać, warto o tym czasem posłuchać, no bo nie na co dzień myśli się o paprykarzu, myślę, a warto naprawdę. Wspaniałe danie, no jedyne polskie ważne danie rybne, jak głosi lista, ponad 160 pozycji, konkretnie 167 pozycji, które udało mi się znaleźć, więc warto mieć to w głowie.

I tak mniej więcej wyglądała cały ten plebiscyt. Na najstaw dowolny przymiotnik plebiscyt dania rybnego. Ciężko jest kategoryzować wszystkie te dania w jedną z kategorii, jeden z przemysłów, no bo jednak wszystkie trochę z innej parafii, wszystkie trochę o czym innym, no ale chodziło tu o to, żeby przedstawić wam to, jak się to przedstawia w różnych miejscach na świecie. Mam nadzieję, że było to w miarę czytelne, w miarę pożądane oraz, że udało wam się poczuć trochę tego vibe'u tych krajów poprzez muzykę, która leciała podczas audycji. Ja wam dziękuję bardzo specjalnie za słuchanie Łędkowania Kwadrat w tym, w dniu dzisiejszym w zasadzie po prostu, bo słyszymy się za tydzień, jest godzina za 18, co oznacza, że za chwilę czas nasz się kończy, więc pora się pożegnać. Przed chwilą leciał nam Kanye West z Andrzejem Trocimenem. To ważne, żeby mieć w głowie to, że każda z tych piosenek jest w pewien sposób związana z rybami. To tak, żeby wam to nie umknęło. No cóż, Lena Czerniak była moją realizatorką, ale też i waszą, więc ja dziękuję jej bardzo, wy też jej podziękujcie bardzo serdecznie, no bo warto. Na pewno się ucieszy, natomiast ja już was zostawiam, słyszymy się za tydzień z kolejną kompilacją niesamowitych rzeczy o rybach, bo to się nie zmienia.

0: Godzina 18 na zegarach to oznacza, że do Radia Meteor w tym nowym roku akademickim powraca przestrzeń kultury. I na sam początek mam zaszczyt ja, Julia Okoniewska, zaproponować Wam przegląd kulturalny na październik. Co ciekawego można robić w Poznaniu, jakie wydarzenia, występy, a może jakiś ciekawy film, który akurat ma jakąś wyjątkową premierę, będziecie mogli zobaczyć w lokalnych kinach. O tym wszystkim usłyszycie w pierwszej przestrzeni kultury w tym roku akademickim, tak jak wspomniałam. Realizuje mnie Lena Czerniak, za co ja jej serdecznie dziękuję, a ja na razie Was zostawiam z Darią Zawiałą w utworem Szarówka.
1: Radio Meteor.

cały czas w Polsce głośno o filmowej lalce oraz tej serialowej. Tymczasem Teatr Polski oferuje wam przedstawienie nawiązujące do pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a konkretnie przedstawienie Kamila Białaszka Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy. Spektakl w formie koncertowo-musicalowej i jeśli chodzi o fabułę tekstu, zostaje ona przeniesiona w rzeczywistość z pogranicza blokersów i chłopaków z baraków, gdzie naturalnymi środkami ekspresji stają się rap i slang. I trzeba tutaj powiedzieć, że reżyser bierze pod lupę swoją małą ojczyznę, jakim jest Raszyn pod Warszawą, i poszukuje podstaw maniakalnego nacjonalizmu, który wciąż pozostaje dominującą ideologią wśród mieszkańców przedmieść i prowincji. Mamy więc musical z elementami rapu i twórcy szukają naturalnych połączeń, zestawiając rzeczywistość blokowisk z czasów tuż po transformacji z zaściankową Litwą opisywaną przez Mickiewicza. Czyli trochę jak w netflixowej lalce mamy połączenie klasyki ze współczesnością, akurat w przypadku spektaklu nacisk idzie na to drugie. Ceny biletów normalny 100 zł, ulgowy 70 i to wszystko na deskach Teatru Polskiego.

0: Pozostając jeszcze w tematyce okołofilmowej, warto wrócić pamięcią do największej jak na razie premiery tego roku, czyli do Odysei Christophera Nolana. Dlaczego? Ponieważ 9 października w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbędzie się wykład ekranowi Odyseusze prowadzony przez dr Patrycję Rojek z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Jak sama doktor przyznaje, cała Odyseja była nie tylko najgłośniejszym wydarzeniem filmowym tego lata, ale również był dowodem na żywotność eposu Homera i samej opowieści o tułaczce Odyseusza. I wykład będzie składał się z trzech części. Po pierwszym będzie omówienie samej natury opowieści mitycznej i jej zdolność mówienia o najwięcej o czasach, których jest każdorazowo opowiadana. Po drugie, dr Rojek przyjrzy się historii ekranowych adaptacji Odysei i po trzecie zacznie omawiać sam film Christophera Nolana, który jest obecnie jednym z takich największych przykładów ekranizacji eposa w dzisiejszych czasach, gdyż jak sama podkreśla, była to pierwsza Odyseja Nolana, ale to nie był pierwszy Odys w kinie. Tak jak wspomniałam, wykład odbędzie się 9 października w ten piątek o godzinie 18 w Muzeum Narodowym w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 9. Jeśli chodzi o ceny biletów, bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 13, a bilet dla osób w wieku od 8 do 26 lat bilet tylko i wyłącznie za złotówkę, więc jeśli ktoś z Was czuje potrzebę jeszcze refleksji nad Odyseuszem w wersji nolanowskiej, czy ogólnie chcecie przyjrzeć taką szerszą perspektywę na cały epos Homera, to warto w ten piątek udać się do Muzeum Narodowego.
1: Słuchasz Radia Meteor.

Już za miesiąc rozpocznie się trzecia edycja British Film Festival w Kinie Muza i organizatorzy imprezy 17-20 października zapraszają na bardzo nietypowe spacery, a konkretnie na spacer śladami i tropami Zjednoczonego Królestwa. I będą to spotkania, które zaczną się w Kinie Muza, a zakończą na Cytadeli, gdzie goście będą mogli sobie odpowiedzieć na pytania, kto tak naprawdę złamał kod Enigmy, dlaczego poznańską gazownię budował Anglik, czy Brytyjczycy walczyli w powstaniu wielkopolskim, kim był Edward Bernard Raczyński, co wspólnego z Poznaniem mają bohaterowie kultowego filmu Wielka Ucieczka. I cały spacer jest w kontekście chodzenia po Poznaniu i opowiadania ciekawostek poznańsko-brytyjskich. I te wszystkie opowieści przygotuje Aleksandra Nyka, która jest przewodniczką po Poznaniu. Tak jak wspominałam, spacery odbędą się 17 i 25 października w godzinach od 10 i 15 i wszystkie spacery przeprowadzone zostaną na tej samej trasie, więc nie musicie zastanawiać się, czy któraś godzina będzie lepsza, bo może zobaczycie coś więcej. Nie, wszystko będzie tak, takie samo. Czas trwania takiej wycieczki to 2 godziny, a bilety są w kwocie zaledwie 5 zł, więc myślę, że jeżeli ktoś chce sobie przygotować taką garść ciekawostek przed samym British Film Festival, to mają taką możliwość nie tylko dowiedzenia się historii, ale także spędzenia czasu na świeżym powietrzu. One, two, one, two, one, two, one, two.

Przechodząc może już teraz bardziej do filmu, to w Kinie Pałacowym odbędzie się jutro dyskusyjny klub filmowych i będzie można obejrzeć legendarny, już myślę, można tak powiedzieć, film z lat 90. Nagi Instynkt, czyli thriller Paula Verhoevena, który powraca w nowej, nieocenzurowanej wersji, odrestaurowanej w 4K. Dla tych, którzy może filmu nie kojarzą, jego treść, o czym on w ogóle jest, to w nim detektyw Nick Curran, którego gra Michael Douglas z San Francisco, ma za sobą kłopotliwą przeszłość, ma słabość do używek i gwałtowny charakter. Ma zadanie zbadać zabójstwo muzyka rockowego, które zostało dokonane szpikulcem do lodu, i poznaje wtedy główną podejrzaną Catherine Trammell, którą gra Sharon Tate. I między parą wywiązuje się dwuznaczna gra i jest to thriller, który był bardzo głośny w latach 90. Mogę wprost powiedzieć, że wręcz kontrowersyjny. Jednak wszystko to, jak on został wyreżyserowany, jak on odnosi się chociażby do Hitchcocka, sprawił, że obecnie Nagi Instynkt jest jednym z bardziej znanych i bardziej docenianych filmów dekady lat 90. Myślę więc, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego klasyka, to jutro o godzinie 19.30 będzie miał okazję to zrobić w Kinie Pałacowym. Przypominam oczywiście, że jest to film z serii Dyskusyjny Klub Filmowy, czyli przed projekcją odbędzie się wprowadzenie przez prelegenta, a po filmie oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, a do tego zachęca, może zostać na dyskusję o filmie. Myślę, że taka produkcja jak Nagi Instynkt zdecydowanie skłoni wszystkich do refleksji i dyskusji.

pozostańmy w Kinie Pałacowym, bo tam od 5 września można zwiedzić wystawę Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVIII do XXI wieku. Jest to wystawa, która zaprasza odwiedzających do podróży przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej, w której głównym bohaterem jest przyroda. I jest ona także świadkinią historii i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. I cała wystawa jest wachlarzem twórczości różnej i twórców również z całego świata, bo zobaczymy w niej również mistrzów europejskich, jak i chociażby twórców z Japonii. Można również zobaczyć klasyczne zielniki, ilustracje botaniczne, grafiki, rzeźby, instalacje i prace stworzone specjalnie na tę wystawę. Jest to wystawa kuratorstwa Anny Król, którą możecie zobaczyć od wtorku do niedzieli w godzinach 12-19. Tak jak wspominałam, jest to wystawa czasowa, która się rozpoczęła 5 września i będzie ona do zwiedzenia do 6 grudnia. Bilety na wystawę są od 30 zł, bilet normalny, bilet ulgowy 25. Jest możliwość kupna biletu grupowego, biletów z audioprzewodnikiem, ale również można zamówić specjalne oprowadzanie wystawy z przewodnikiem, który dokładnie opowie o całej wystawie, która, tak jak wspominałam, jest refleksją, której głównym bohaterem jest przyroda. Ale jeszcze nie opuścimy całkowicie terenu pałacu, dawnego pałacu. Jeszcze mam dla Was jedno ciekawe, moim zdaniem, wydarzenie, ale o tym usłyszycie już za chwilę.

0: czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek odbędzie się spotkanie z Anną Brzezińską. Spotkanie o tytule Aleja Praw Kobiet. I to jest to spotkanie autorskie, którym będzie można pomówić o książce Cierpliwe Genowefy bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Sama autorka jest polską pisarką i mediewiską, która jest ceniona przede wszystkim za literaturę fantastyczną i historyczną. I w swojej książce, o której będzie mówić w ten czwartek, opowiada o średniowieczu, a konkretnie o kobietach żyjących w tamtych czasach, której tak naprawdę historia i przeszłość nie są romantyzowane. Pokazuje tam, gdzie pojawił się chociażby opór, spryt, adaptacja oraz walka o godność. Jest to historia o tym, jak naprawdę wyglądało życie w średniowieczu i tak naprawdę ile doświadczeń musiały one przeżyć w świecie, gdzie tak naprawdę kobiety odgrywały marginalną rolę w tamtejszym społeczeństwie. Samo spotkanie będzie trwało 90 minut i jest to spotkanie dla odwiedzających w wieku minimum 18 lat, a spotkanie autorskie poprowadzi Agnieszka Jankowiak-Majk.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: pewnie dobrze kojarzycie Centrum Szyfrów Enigmy, które znajduje się na ulicy Święty Marcin 78 u nas w Poznaniu, ale czy zastanawialiście się kiedyś, czy na terenie tego muzeum może odbyć się sztuka teatralna? Otóż mam dla Was odpowiedź, może, bowiem 9 października odbędzie się premiera spektaklu Prześwity w przestrzeni Centrum Szyfrów Enigma i jest to sztuka inspirowana życiem Henryka Zygalskiego, czyli jednego z matematyków, który złamał szyfr Enigmy. Jednak cała sztuka nie będzie zwykłą opowieścią o właśnie Zygalskim. Twórcy Prześwitów chcą przedstawić go nie tylko jako wybitnego matematyka, ale również poznaniaka, emigranta, partnera, podróżnika i człowieka poszukującego swojego miejsca na świecie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć coś nowego, to właśnie te Prześwity będą idealną opcją dla Was. Tak jak wspominałam, 9 października o godzinie 18 odbędzie się premiera. Sztukę będzie można zobaczyć również 16 i 23 października o godzinie 18. I warto powiedzieć sobie, że w trakcie spektaklu publiczność będzie się przemieszczać po ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma, więc jeśli chcecie zobaczyć sztukę w nowej, eksperymentalnej odsłonie, to macie taką okazję, ponieważ Hubert Okonowicz, scenariusz i reżyseria, oferuje coś nowego właśnie dla gości Centrum Szyfrów Enigma, a sama sztuka jest twórczością studia teatralnego Ty.art, a bilety na wydarzenie są bezpłatne.
1: Radio Meteor.

Już od 12 października rozpocznie się Festiwal Kultur Europy, konkretnie 18. edycja festiwalu i Dom Bretanii, Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu zaprasza na właśnie 18. edycję festiwalu i ona będzie całkowicie poświęcona Irlandii i będziecie mogli chociażby zobaczyć wernisaż wystawy grafik Into the Mist Joela Elgina, usłyszeć wykład o właśnie przemianach w Irlandii w kinie Muza. 15 października w czwartek o godzinie 17 odbędzie się projekcja filmu Cicha dziewczyna. I Dom Bretanii oprócz tego z okazji festiwalu urządzi także warsztat tańców irlandzkich dla początkujących, które poprowadzi Dorota Grubelna i Agnieszka Matecka i wiele, wiele więcej. Tak naprawdę, aby w pełni przejrzeć całą ofertę Festiwalu Kultur Europy, tak jak wspominałam, poświęconego Irlandii, warto zajrzeć na stronę dombretanii.org.pl, a sam festiwal odbędzie się w dniach 12-19 października tego roku.

0: wcześniej mogliście usłyszeć o możliwości poznania kultury irlandzkiej. Tymczasem Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim oferuje wystawę Japońska Fala, pokaz drzeworytów i jest to przedstawienie drzeworytów ukiyo-e ze zbioru gabinetu rycień i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Znajdują się tam najważniejsze nazwiska i najciekawsze motywy z wielką falą na Kanagawie na czele. I jest to wystawa, która rozpoczęła się 1 września i macie czas do 15 listopada, aby ją zobaczyć właśnie w Muzeum Sztuk Użytkowych. I wstęp w cenie biletów do samego muzeum, czyli 20 zł za bilet normalny, 13 ulgowy. I z kuratorką całej wystawy jest Karolina Aszurkiewicz we współpracy z Danutą Rościszewską z Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Więc jeśli chcecie poznać trochę bardziej kulturę japońską, a konkretnie słynne drzeworyty z kraju kwitnącej wiśni, to właśnie macie taką okazję w Muzeum Sztuk Użytkowych.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: ten weekend 10 i 11 października w godzinach od 11 do 18 w galerii u Jezuitów na ulicy Dominikańskiej 8 odbędą się fifne targi designu. Jest to pierwsza dwudniowa edycja tych targów, które są zdecydowanie najciekawszymi, takimi najbardziej klimatycznymi targami w Poznaniu, które są poświęcone twórczości lokalnych i niezależnych artystów. I przez cały weekend będziecie mogli spotkać różnych wystawców z obszaru rzemiosła, designu, mody, sztuki ożytkowej oraz produktów lokalnych. Jest to możliwość, aby odkryć rękodzieło unikalne, autorską biżuterię, modę, ceramikę, ilustrację, grafikę i tak naprawdę wiele więcej wyjątkowych prac lokalnych twórców, więc jeżeli jesteście zainteresowani kulturą, designem i przede wszystkim lokalnym rzemiosłem, to właśnie w ten weekend w galerii u Jezuitów macie okazję się spotkać z taką sztuką i z ludźmi lokalnymi, którzy takie rzemiosło oferują. I ja tym samym kończę pierwszą godzinę przestrzeni kultury, za którą dziękuję ja wam, Julia Okoniewska, realizowała mnie Lena Czerniak, a ja już teraz zapraszam was na drugą godzinę, którą poprowadzi Jakub Lupowy i powie o zwycięzcy tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Nike, którą wygrał Szczepan Twardoch, ale o tym Jakub opowiem wam od godziny 19.
1: Przestrzeń kultury.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Przestrzeń kultury.
2: Cześć, hej, dzień dobry. Za nami pierwsza godzina Przestrzeni Kultury, minęła godzina 19, więc rozpoczynamy sobie drugą godzinę. Julia powiedziała wam co nieco o aktualnościach z Poznania, a my w drugiej godzinie przejdziemy sobie do najważniejszej takiej ogólnopolskiej aktualności literackiej, która w niedzielę nasz kraj spotkała, bowiem to właśnie w ten dzień ogłoszono tegorocznego laureata Nagrody Nike za najlepszą powieść ubiegłego roku, czyli za rok 2020. Piąty, i to właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, także gorąco was zachęcam do słuchania i zapraszam.

To były wszystkie narkotyki świata zespołu Meslowic, który pochodzi z Górnego Śląska. Tak samo jak z Górnego Śląska pochodzi jeszcze jeden fantastyczny twórca, jakim jest Szczepan Twardoch, czyli postać, o której sobie dzisiaj porozmawiamy w kontekście jego ostatniej książki, która właśnie wygrała nagrodę Nike. Ale zanim porozmawiamy sobie o tym, no to myślę, że warto w ogóle powiedzieć co nieco o nagrodzie literackiej Nike, chociaż myślę, że jest to raczej czysto kontrolna pogawędka, no bo jest to jedna z najbardziej znanych nagród, wręczana od 1997 roku, wzorowana na Bookerze, powstała z inicjatywy działaczki prospołecznej oraz późniejszej prezydent Organizacji Pracodawców Konfederacji Lewiatan, czyli Henryki Bochniarz, która to namówiła Adama Michnika, czyli szefa i redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Przez pierwsze 10 lat wraz z Gazetą Wyborczą była współfundatorem tejże nagrody. Aktualnie nagrodę literacką Nike współfunduje Gazeta Wyborcza oraz Fundacja Agora. Dzisiejsza powieść, o której porozmawiamy, czyli Nul, myślę, że mogę już zdradzić ten tytuł, jest generalnie wyłaniana, ta nagroda jest wyłaniana na dwa sposoby. Po pierwsze jest to nominacja jury i to jest właśnie nagroda za książkę wydaną w roku poprzednim. Jest też nagroda czytelników. W tym roku tak się złożyło, że powieść Nul wygrała obie te nagrody, a więc właśnie nagrodę jury, która jest wyłaniana w trójetapowym konkursie. Na początku mamy 20 nominacji, później mamy 7 finalistów. Wśród tych finalistów znalazła się m.in. także Zyta Rudzka, jej powieść Tylko durnie żyją do końca. Zyta Rudzka wygrała również nagrodę literacką Nike, ale jednak w tym roku to właśnie Szczepan Twardoch. Wybór czytelników podobnie, co w kontekście tego plebiscytu zdarza się, ale jednak nie jest regułą. W tym roku tak się właśnie stało, dokładnie to 4 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Okrągła 30. edycja Nagrody Literackiej Nike. No i właśnie powieść Nul. Do samej powieści oraz do samego autora przejdziemy sobie już za moment. W tym myślę, że warto, żeby potowarzyszyły nam także wybrane przeze mnie fragmenty z innych mediów, bo jednak nie warto skupiać się chyba na treści tejże powieści. Do zapoznania się z nią ja spróbuję was zachęcić i w tym też zachęceniu potowarzyszą nam inne materiały. Także zapraszam serdecznie już po kolejnej piosence.

0: Przechodząc stricte do samego autora, tutaj aby dotrzymać tego obowiązku przekazywania właśnie wiadomości o aktualnościach, jest już zapowiedziana nowa powieść Szczepana Twardocha, która ponownie zabierze nas na jego rodzimy Górny Śląsk. Ukaże się 14 października i nosi tytuł Waldkaus. Ale nie o niej dzisiaj porozmawiamy, bo zanim ta książka dostanie jakąś nagrodę, co w przypadku tego autora nie byłoby zdziwieniem, bo jest wielokrotnie wyróżniany, no będzie musiał na to jeszcze trochę poczekać, a aby zrozumieć, dlaczego to akurat Null zdobył tą nagrodę, zarówno właśnie wybór czytelników, jak i wybór jury nagrody Nike, no to musimy cofnąć się do 24 lutego 2022 roku, do dnia zdecydowanie bardzo przykrego dla bardzo, bardzo, bardzo dużej masy osób, mianowicie do wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, która w tejże powieści jest często nazywana pełnomasztabną, ponieważ sama ta powieść nasz kipi właśnie od takiej gwary, powiedzmy, wojskowej, ukraińskich wtrąceń, ale do tego też przejdziemy sobie nieco później, ale właśnie, cofając się już w tym momencie prawie 4 lata wstecz, wybuch pełnoskalowej wojny, no to był moment, kiedy Szczepan Twardoch zaangażował się w pomoc Ukrainie, o czym też pisała w ciekawy sposób Kultura Liberalna, bo mówili oni następująco. Każdy, kto przyglądał się bliżej działalności Twardocha, wie, że jego pozorny brak zainteresowania kolejnymi, tutaj w cudzysłowie, ważnymi sprawami, które pojawiają się w dyskusji publicznej, jest tylko pozą, formą zachowania autonomii w świecie. A w rzeczywistości, mimo regularnego podkreślania swojej niechęci do zaangażowania w protesty, no jednak sam autor uczestniczył m.in. w czarnych protestach, w strajku kobiet. Zabrał także głos w sprawie kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej. I to właśnie wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie był tym momentem, kiedy Szczepan Twardoch no, tak naprawdę zaangażował się już kompletnie. Do teraz prowadzi on zbiórki na rzecz Ukrainy. Te zbiórki z kolei spowodowały, że no, był on jednak blisko tego wszystkiego, wyjeżdżał właśnie na Ukrainę. No i te właśnie wyjazdy spowodowały, że zdecydował się on na napisanie takiejże książki. Sprzęt dowozi tak naprawdę od końcówki 2022 roku. Z informacji na zeszły rok wynika, że no zebrał ponad 2,5 miliona złotych, także to jest zdecydowanie bardzo dużo i został również uhonorowany w 2024 roku nagrodą Stand With Ukraine właśnie za wspomnianą pomoc. Sam Szczepan Twardoch, no również pisarz wcześniej znany, nie tylko przed tym, no bo w 2023 roku wydawnictwo literackie, które do tamtej pory go wydawało, poinformowało, że sprzedaż jego książek przekroczyła już 1 milion egzemplarzy, także Szczepan Twardoch, no i myślę, że nie będzie to kontrowersyjne, kiedy powiem, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy w Polsce. Jego najpopularniejsza książka, czyli Król od premiery, sprzedała się w ilości ponad 3000 egzemplarzy. Na drugim miejscu jest powieść Morfina, jego debiut, a na trzecim Królestwo, czyli kontynuacja Króla, 135 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, ale jednak on sam mówi, że to właśnie Null jest jego najważniejszą powieścią i też jest jedną z tych powieści, które chyba najbardziej są na językach czytelników, kiedy właśnie mówimy o Szczepanie Twardochu, a do samej książki, do samego Null, wydanego przez wydawnictwo Marginesy, przejdziemy sobie już za moment.
1: Słuchasz Radia Meteor.

przejdziemy już bezpośrednio do tej powieści, dla której właściwie zdecydowałem się opowiedzieć wam o tym temacie. Powieść Nul, wydana 25 lutego 2025 roku, czyli tak naprawdę dzień po trzeciej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, została wydana przez wydawnictwo Marginesy. Możecie je kojarzyć m.in. za sprawą wydawania na polski rynek książek Friedricha Backmana, czy na przykład Wojciecha Chmielarza, tutaj już pisarz z naszego podwórka. Marginesy działają w Polsce od 2008 roku, no i szczególnie w ostatnich latach. Gdzieś tam wyrosły na takie czołowe wydawnictwo w Polsce. No i właśnie potwierdza się to, że jednak do tych książek mają nosa, czego efektem jest Nul. Sam Nul to jest powieść no, zdecydowanie wyjątkowa, i to w kontekście samej prozy, ale także w kontekście Twardocha, bo to jest jeden z niewielu razy, kiedy Szczepan Twardoch swoją akcję umieszcza we współczesności, raczej w poprzednich jego dziełach. No to były zdecydowanie książki takie do bólu historyczne, do bólu faktograficzne, co akurat w przypadku tej książki jest kolejną bardzo interesującą rzeczą, mianowicie dla tych wszystkich, którzy lubią tego historycznego Twardocha, no tutaj będzie współczesność, ale jednak również będzie ta do bólu wręcz dziennikarska rzetelność opisywania tych wydarzeń. No tak naprawdę książka jest do bólu autentyczna, pozwala nam zajrzeć w tą wojenną rzeczywistość, ale sięga w tym wszystkim tak naprawdę chyba najgłębiej, jak tylko się da, bo sięga do strachu, do niepewności, które ujawniają się w każdej rozmowie pomiędzy żołnierzami, w każdym monologu. Książka zabiera nas do okopów, do spustoszałych piwnic, w których to właśnie tytułowy, nie tytułowy, tylko bohater tej powieści, czyli koń, siedzi wraz ze swoimi towarzyszami wojny. No, jest to zdecydowanie coś, co bardzo ciężko jest opisać, tym bardziej, że język tej powieści jest no, zdecydowanie bardzo osobliwy. Co mnie do tej powieści zachęciło, a zapoznałem się z nią niedługo po premierze, no to opis. Tutaj również taki uśmiech dla fanów Twardocha. Te opisy u niego, jego książek zawsze są interesujące. One zawsze nie do końca wiadomo, o co chodzi, ale jednak przyciągają. Tak samo jest w tym przypadku, bo opis tej książki brzmi następująco. Nadziei nie ma. Jest błoto, drony i betonowy strop piwnicy. Jeśli masz dość szczęścia i bunkier, który nazywasz blindażem, a zwykle jest marną jamą w ziemi. O co więc walczysz? Czy wierzysz jeszcze w sens tej walki? Na pierwszej linii frontu, na Nulu, w odciętym rzeką kawałku świata, którego nie można oddać, choć się go nie ocali, koń i jego towarzysze wypatrują światła, wiedząc, że to, które nadejdzie, będzie raczej rozpalającą niebo eksplozją. Na Nulu braterstwo i odwaga nabierają nowego znaczenia. Racjonalność ustępuje intuicji, przesądom i wierze. Są ochotnicy i są mobiki, którzy nie chcą walczyć. Jest miłość krótka jak życie na froncie i bywa też internet ze Starlinka. Koń to rozumie, chociaż żołnierzem jest od niedawna. Wszystko, w co do tej pory wierzył i co kochał, umarło. Zostawił więc ze sobą zgliszcza dawnego życia w Polsce i wyjechał walczyć i szukać odkupienia, a może śmierci. Obumarły w środku poznaje Zuję, pierwszą, która nosi to imię. Zuja wyzwala w nim to, co uważał za dawno martwe. Przeszłość, o której koń nie mówi i nie chce myśleć. Ciągle powraca. Jest też pies, którego nie uzdrowił mak z Tadżykistanu. I to ostatnie zdanie, jakże enigmatyczne, ale faktycznie w tejże powieści no, znajduje swoje dalsze rozwinięcie. I w zasadzie ten opis jest dość nieczytelne, ale dobrze oddaje charakter tej książki, bo właśnie o tym ona jest. Jest o opuszczonych piwnicach, jest o beznadziei pola walki. No jest też przepełniona właśnie bardzo długimi strumieniami świadomości głównego bohatera, czyli konia, Polaka ukraińskiego pochodzenia, który to z tej bezsilności, bezradności w obliczu wojny zdecydował się na to, żeby po prostu walczyć, co z kolei jest trochę metaforą Szczepana Twardocha, bo jak później wam to przedstawię, on również podjął ten wysiłek pomocy Ukrainie ze względu na swoją właśnie bezradność, o czym mówił m.in. w rozmowie z Polskim Radiem Dwójką, i to
jest rozmowa, która odbyła się 6 marca 2025 roku. Do tego, co w niej powiedział, a motywował właśnie w tejże rozmowie to, dlaczego akurat Null napisał. Do tego przejdziemy sobie już za chwilę. Tymczasem krakowski Spleen Manam.

W rozmowie opublikowanej w Polskim Radiu Dwójce pod tytułem Nul to powieść historyczna pisana na bieżąco z wiosny ubiegłego roku Szczepan Twardoch mówił, że ta powieść tak naprawdę zaczęła się, kiedy wróciłem z Donbasu do Kijowa. Poszedłem wieczorem na jakąś kolację, a że byłem jakoś przesiąknięty opowieściami z okopu i rozmowami z żołnierzami, pomyślałem, że póki mam to na świeżo, muszę zrobić notatki. Wziąłem notes i zacząłem notować. Później mówi także o swoich wyprawach pomocowych na Ukrainę. Pierwszy raz pojechałem na Ukrainę w styczniu 2023 roku, jeszcze przed pierwszą rocznicą wybuchu wojny pełnoskalowej. I nie pojechałem tam z zamiarem pisarskim. Pojechałem z poczucia moralnego imperatywu, który stosuję do samego siebie. Pewnie też wściekłości i egoistycznych pobudek, że nie byłem w stanie już dłużej znieść własnej bezczynności i bezradności, a zbiórka pieniędzy i zamiana ich w sprzęt pomagający wysiłkowi wojennemu ukraińskiego wojska była jakimś lekarstwem na tę bezczynność. To, że ja w ogóle zacząłem pisać o tej wojnie, wyniknęło z prostej, praktycznej kalkulacji, że dobra, jestem pisarzem, to jest mój fach, więc napiszę o tym. Mogę zwrócić większą uwagę na moją zrzutkę, zebrać więcej pieniędzy, kupić więcej sprzętu i temu te teksty na początku służyły. A potem okazało się, że wyniknęła z tego powieść. I w zasadzie taka narracja, jaką przedstawia nam Szczepan Twardoch tutaj, ona powtarza się w innych rozmowach na temat tejże powieści, co z jednej strony nie dziwi, no bo faktycznie pisanie na bieżąco o tak ważnym i wrażliwym wydarzeniu, które jest tak naprawdę blisko nas i również nas jako Polaków dotyka, no z pewnością musi w pisarzu, szczególnie tak rozpoznawanym, budzić jakąś potrzebę wytłumaczenia, usprawiedliwienia, choć tak naprawdę odbiorcy chyba wcale tego nie oczekiwali, no bo kiedy już przeczytamy Nul, no to wiemy, że to nie jest zwykła powieść wojenna. Ja również absolutnie nie nazwałbym tego powieścią wojenną. To jest powieść, w której ta wojna jest raczej jednym z bohaterów. Ona gdzieś tam, podobnie jak strach i napięcie w horrorze, ona gdzieś tam cały czas jest w tle, jest za ścianą, jest za tymi rozmowami żołnierzy, dla których również warto tę książkę przeczytać, no bo tak autentycznych opisów, takiego zagłębienia się w to wszystko, no naprawdę jest to nieprawdopodobne doznanie literackie i zdecydowanie czuć, że sam autor no, musiał spędzić bardzo dużo czasu w samej Ukrainie, musiał spędzić bardzo dużo czasu na rozmowach z żołnierzami. Jak sam twierdzi, wiele z postaci, które występują w książce, no są inspirowane prawdziwymi osobami, które on sam poznał, wiele z historii, które również w tej książce są opowiedziane przez właśnie narrację głównego bohatera Konia, również podobno są zaczerpnięte z rzeczywistości. To było spojrzenie takie jeszcze właściwie sprzed największego boomu tejże powieści, który prawdopodobnie nastąpi dopiero teraz, chociaż przed odebraniem nagrody literackiej Nike o Nul również było bardzo głośno o tym, co inne media pisały o tym ciekawie i to również gdzieś tam zaraz będzie tłem do tej naszej historii. Opowiemy sobie po kolejnej piosence.

To, o czym do tej pory sobie powiedzieliśmy, to odbiór powieści Nul jeszcze przed właściwą nagrodą, a po odebraniu tej nagrody w niedzielę między innymi przewodniczący jury właśnie Nagrody Literackiej Nike, Witold Bereś, mówił o powieści Nul następująco. Nul to miejsce, w którym nie ma nic, ale jest opór. Żyjemy w wielkim lęku i ta książka potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy. Nagroda nie wynika z kontekstu. To świetna literatura, to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny. To też książka o samotności wobec technologii. Jak często obawiamy się niewidzialnego oka drona. Czytając tę powieść, trzymamy kciuki za cierpiących Ukraińców, ale wiemy, że te drony mogą kiedyś nadlecieć tutaj i nas pożreć. I szczególnie z tą drugą częścią zdania myślę, że większość z nas może się zdecydowanie utożsamić. Czytelnicy mogą też odnaleźć w tych słowach no taką, myślę, że uniwersalną prawdę o tej powieści, bo w istocie Nul w dużej mierze traktuje o samotności wobec technologii, tym zagrożeniem, jakim jest wojna, która, tak jak wspominałem, jest czymś na kształt bohatera, realizuje ten strach właśnie za pośrednictwem dronów. Za pośrednictwem dronów, które tak naprawdę i rozpoczynają, i kończą nam tą powieść, ale ciągną się też przez cały jej bieg. Żołnierze w okopach obawiają się dronów. Tak samo jak żołnierze w Ukrainie również się ich obawiają.

0: bo po to jest literatura. I zdecydowanie właśnie takie zadanie realizuje powieść Nul. To tam nie mamy szczęśliwego zakończenia, nie mamy też zarysowanego sensu wojny, bo po prostu sami bohaterowie tej powieści bardzo często tego sensu nie widzą. Sam właśnie główny bohater, Koń, który mimo wszystko jest postacią z zewnątrz w tym konflikcie, nie musi brać w nim udziału, a jednak też popada w tą beznadzieję. Takie zdanie, które przewija się przez całą powieść, to jest właśnie zdanie, że my nie dożyjemy końca wojny. To jest takie pokazanie już skrajnego i bardzo przykrego stopnia nihilizmu, w którym po prostu żołnierze walczący na froncie nie widzą i nie pamiętają życia przed wojną, widzą tylko wojnę, pamiętają tylko o niej, tylko ona jest dla nich rzeczywistością i tylko ona jest czymś istotnym. Do tego, kim jest główny bohater, bo tutaj książka jest jednak dość oszczędna, przejdziemy sobie już za moment i przy tym potowarzyszy nam z kolei polityka, która również powieść Nul wybrała książką roku za rok 2025, ale to już za moment.
1: Radio Meteo.

Tak jak wspomniałem, główny bohater powieści Nul, czyli Polak walczący na wojnie, to za pomocą jego przemyśleń poznajemy tą całą wojnę, a polityka opisywała go następująco i przytoczę to, bo myślę, że ten opis jest zdecydowanie wyjątkowo trafny. Ukraińcy mówią, że to Polak, który nie może się zdecydować, kim jest. Nie musiał znaleźć się na tej wojnie, ale chciał. Skąpo poznajemy jego historię rodzinną. Dziadek, Ukrainiec z Przemyśla, który wstąpił do SS Galicjen. Babka miała korzenie niemieckie, a z drugiej strony dziadkowie to Polacy spod Wołynia. Ojciec konia czuł się Polakiem i odrzuca ukraińskie dziedzictwo. I koń też aż do pewnego momentu nie czuł żadnych związków z Ukrainą. Skończył studia w Warszawie i ta Ukraina nagle się w nim odezwała. Ale dlaczego poszedł walczyć? Bo odezwał się w nim gniew opisany już w Iliadzie, gniew Achillesa. Musiał go przekształcić w działanie. Kierował nim gniew wobec niesprawiedliwości, wobec Ukrainy z jednej strony, a z drugiej gniew na własne życie. W tym opisie mamy poruszoną Iliadę, ale sama książka również częstuje nas takim motywem wojen peloponeskich. Główny bohater, czyli koń, jest historykiem i właśnie w tych swoich dywagacjach bardzo często do wojen peloponeskich Tukidydesa powraca. Koń w trakcie tych swoich monologów bardzo często przypomina sobie swój egzemplarz wojny, który to zostawił w warszawskim mieszkaniu. Wraca do opowieści o wyspie Melos, kiedy to Ateńczycy przystąpili do ataku na neutralną w wojnie peloponeskiej wyspę. Zaczęli negocjować, by skłonić zamieszkujących tam Malijczyków do kapitulacji. Ateńczycy argumentowali, że ich racją jest potęga, a to oznacza, że po prostu słabszy Melos musi się poddać. Jednak Malijczycy wybrali walkę i obronę swojej wolności, jednakże no, zostali pokonani, ponieważ posiłki ze Sparty nie dotarli. I w tej powieści właśnie jest zastosowana taka analogia, w której to współczesnymi Malijczykami są Ukraińcy. I tutaj właśnie jest również opisane: nie umiem uchwycić tej najważniejszej myśli, nie umiesz uchwycić tej najważniejszej myśli dialogu melijskiego, koniu, bo twoje serce bije już tak szybko, bo wiesz, że zaraz będziesz musiał wyjść z tej dobrej piwnicy, a ty świadomie myślisz bardzo intensywnie o tonie tego ateńskiego ultimatum, tego pierwszego wykładu politycznego realizmu. Ten cytat nieco nam mówi o języku tejże książki, bo on jest faktycznie kierowany w taki sposób, nie umiesz uchwycić, czyli jest jakby kierowany trochę do czytelnika, trochę do głównego bohatera, także to jest również bardzo ciekawy zabieg i w tym przypadku no myślę, że adekwatny, bo większość tej książki rozgrywa się właśnie w głowie, rozgrywa się w głowach żołnierzy, rozgrywa się w głowie tytułowego konia i ten wątek właśnie tych poruszanych przez niego wojen peloponeskich wydał mi się w kontekście tej powieści bardzo ciekawy i taki nieoczywisty do wyłuskania przy pierwszym czytaniu, tudzież odsłuchiwaniu tej książki. I właśnie o odsłuchiwaniu książki mówię nie przez przypadek, bo myślę, że jest to pozycja wyjątkowo wdzięczna do tego, żeby właśnie przesłuchać ją sobie w audiobooku, ale dlaczego? No to powiem wam już za moment.

0: Wspomniałem o odsłuchiwaniu tej powieści. Ja akurat miałem do czynienia z wydaniem chyba jedynym, w którym to lektorem był Michał Żurawski i szczerze mówiąc już nie potrafię wyobrazić sobie tej książki bez jego głosu, ponieważ po pierwsze bardzo dobrze pasuje, a po drugie świetnie oddaje klimat, no bo to właśnie w tym klimacie tej powieści, w jej dość takim prostym, ubogim, a jednocześnie wyjątkowo ciężkim języku tkwi jej siła. Oprócz tego mamy również bardzo wiele ukraińskich wtrąceń, między innymi pseudonim w książce nazywany jest pozywnym i właśnie tak mówią o swoich pseudonimach. Wcześniej już także mówiłem o mobikach, tak nazywa się żołnierzy zmobilizowanych, są dobrowolce i to są żołnierze, którzy walczą na froncie dobrowolnie, ale tego jest tam pełno, jest też bardzo wiele innych określeń, często wulgarnych, których teraz nie przytoczę, ale one jednak składają się na tą powieść, bo ten cały ciężar wynikający z atmosfery, wynikający z też okrutnie ciężkiej tematyki, bardzo dobrze współgra z tym językiem i tak naprawdę po pierwszym zapoznaniu się z tą powieścią bardzo łatwo jest odnieść wrażenie, że o Boże, to chyba właśnie tak musi wyglądać. Szczególnie kiedy pomyślimy sobie o tym, że jest to książka napisana przez człowieka, który faktycznie był na tym froncie. Kiedy porównamy ją sobie również z inną literaturą wojenną, taką typowo ukraińską, do której również zachęcam was do sięgnięcia po nią, między innymi po Serhija Żadana, to gdzieś tam wszystko składa nam taki spójny obraz tego, jak ta sytuacja właśnie u naszego wschodniego ukraińskiego sąsiada może wyglądać. Kolejna rzecz, która myślę, że warto, żeby wybrzmiała, to ta ciekawa forma narracji, coś na kształt właśnie drugiej osoby, coś jakby nadawcą, odbiorcą właśnie tej powieści, czytelnik był tym właśnie koniem. No i to, że nie jest to książka wojenna, to jest książka o wojnie. Wojna jest tam czymś więcej niż jedynie tłem, to nie jest takie zabarwienie historyczne, to jest coś tak naprawdę odczuwalnego na każdej stronie, w każdym słowie. To jest powieść, w której, co może niektórych rozczarować, nie ma wybuchów, nie ma żywego pola walki, ale są właśnie te bardzo długie rozmowy, są te bardzo długie dyżury w piwnicach. W tym przypadku no, są to piwnice, które znajdują się po drugiej stronie Dniepru, po wschodniej stronie Dniepru, który w powieści jest nazywany ojcem waszym Dnieprem. I tych takich właśnie smaczków zarówno językowych, jak i wielu nawiązań do Ukrainy jest tam ogrom. No i na koniec myślę, że właśnie ta wojna z technologią to jest coś, czego nie znamy, bo z jednej strony ten opis wojny właśnie w Ukrainie nieco przypomina pierwszą wojnę światową, bo to jest również bardzo pozycyjne, no a z drugiej strony mamy obecność dronów zarówno w rzeczywistości, jak i w tejże powieści, co tutaj jest bardzo ciekawe, ale też żeby nie spoilerować, na to akurat natrafiłem przy drugim odsłuchu tejże powieści, który rozpocząłem sobie teraz po zdobyciu nagrody Nike. Właśnie trochę ta powieść spina nam się w klamrę, bo ona zaczyna się sytuacją z ucieczką przed dronem i również z sytuacją z dronem kończy się, więc gdzieś tam w pewnym sensie ten początek i koniec to są takie lustrzane odbicia tej samej sytuacji, co też pozwala spojrzeć w ciekawy sposób na strukturę tejże powieści. Mam nadzieję, że poczuliście się zachęceni. Naturalnie odsyłam również do wielu rozmów, których Szczepan Twardoch udzielił po premierze tej powieści. Opowiadał tam znacznie więcej właśnie o swoich wyjazdach do Ukrainy. Opowiadał też właśnie o tej powieści. No, zachęcam was również do tego, żeby albo ją przeczytać, albo przesłuchać, albo jedno i drugie, bo to też jest jak najbardziej coś, co będzie tutaj pasowało. No zdecydowanie pozycja, która myślę, że w naszym polskim kanonie literatury współczesnej no zajmuje bardzo ważne miejsce. Też sama ta nagroda Nike, no muszę przyznać tak osobiście, że bardzo się cieszę, że to akurat za tą powieść Szczepan Twardoch dostał nagrodę literacką Nike. Dziwne, że nie dostał jej wcześniej, ale jeżeli miałem dostać, jeżeli miał właśnie znaleźć się w tym gronie, w którym jest m.in. Zyta Rudzka, Olga Tokarczuk, czyli inni laureaci nagrody literackiej Nike, to myślę, że bardzo dobrze dla literatury, że to właśnie dzięki powieści Nul zdobył tą nagrodę, bo to też gdzieś tam może stanowić dla nas okazję do tego, żeby jednak nie zapominać o tym, co dzieje się w Ukrainie, bo po prostu zapomnieć o tym nam nie wolno. Dziękuję wam bardzo za tą godzinę przestrzeni kultury. Mówił do was Jakub Lubawy. Kłaniam się i miłego wieczoru.
1: Przestrzeń kultury. Przestrzeń kultury. Radio Meteor.

0: Magazyn muzyczny.
1: Jest środa po godzinie 26 października 2026 roku, a to oznacza tylko jedno. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w naszym meteorowskim magazynie muzycznym. Ja nazywam się Tymek Jaroszewski, dzisiejszą audycję realizuje nam Zuzanna Oleszczak. A o czym będzie dzisiaj? Pomysł na audycję chodził mi po głowie już od bardzo długiego czasu, bo to, jakie wrażenie robi na mnie zespół Dead Poets Society w ostatnim czasie, myślę, że wymaga powiedzenia i domaga się tego, żeby coraz więcej ludzi usłyszało o tym, jaki to jest zespół, co oni robią i co, jaką wspaniałą muzykę grają, przynajmniej w tej niszy, w której oni się obracają. Zespół Dead Poets Society powstał w 2013 roku jako projekt studencki, więc jeśli nas słuchają studenci, a jesteśmy w studenckim radiu, to myślę, że to może kogoś zainteresować. Wokalista i gitarzysta zespołu, Jack Underkoffler, zapytany kiedyś w wywiadzie, jaką muzykę gra jego zespół, gra Dead Poets Society, odpowiedział, że grają heavy indie rock. Jest to bardzo oryginalna nazwa, jest to nazwa, której jeszcze nie słyszałem w muzycznej terminologii, w określeniu jakiegokolwiek gatunku. Indie rock oczywiście przewija się często, ale heavy indie rock, tego jeszcze nie słyszałem. Tak samo jak jeszcze nigdy nie słyszałem takiej właśnie muzyki, jakiej gra Dead Poets Society, nie mylić z filmem oraz książką, doskonałymi książkami oraz filmami, ale to już bardziej temat dla ludzi zajmujących się kulturą w naszym radiu. Również zapraszamy na ich audycję. Zespół Dead Poets Society powstał w Bostonie, na bardzo prestiżowej uczelni muzycznej, mianowicie na Bilkey College of Music w Bostonie. Jack Underkoffler oraz Jack Collins założyli ten zespół. Szybko szukali nazwy, ponieważ zostali zaproszeni na koncert. Nie mieli jeszcze nazwy zespołu, szybko wymyślili Dead Poets Society, bo byli zainspirowani właśnie filmem i książką, bardzo byli wielkimi fanami. I cóż, i tak właśnie sięgają początki zespołu w 2013 roku, więc to nie jest wcale jakiś stary projekt. No i jak to zwykle bywa w przypadku świeżych zespołów, młodziaków, pierwsze epki oraz pierwszy, jak się okazało, długograj, pierwszy album zespołu, muzycy wydali całkowicie sami, z własnych pieniędzy, bez żadnej wytwórni. I to trochę słychać przede wszystkim w miksie oraz produkcji, ale o tym będzie później. O miksie produkcji porozmawiamy sobie w dalszej części audycji. Żeby nie przedłużać, bo jest dużo, bardzo dużo dzisiaj dobrej muzyki do posłuchania, przed wami Sound & Silence z pierwszego albumu Axiom zespołu Dead Poets Society. Myślę, że muzyka, którą dzisiaj będę dla was puszczał, może was zaskoczyć, znaczy którą Zusa będzie dla nas puszczać, ja tylko ją wybrałem. Posłuchajmy Sound & Silence.

Tak właśnie brzmiało Dead Poets Society na samych początkach. Jest to pierwszy album wydany zupełnie niezależnie przez chłopaków z Bostonu. Co możemy usłyszeć już w tych pierwszych wersjach, tych pierwszych nagraniach zespołu? No, na pewno dla osób, które się interesują trochę brzmieniem gitar, są to naprawdę niskie brzmienia. To znaczy gitarzysta zespołu, to jest właśnie Jack Collins, drugi gitarzysta, gitarzysta prowadzący, gra na siedmiostronowej gitarze, co jest dość nieoczywiste dla zespołów rockowych, dla zespołów alt-rockowych, gdyż tak niskostrojone gitary występują raczej w cięższych gatunkach muzyki, najczęściej w metalu, chociaż nie tylko, jak się okazuje, też zespoły rockowe jak najbardziej korzystają z tego typu nowinek. I również bardzo charakterystyczną rzeczą, która się rzuca od razu w uszy, że tak powiem, jeśli chodzi o muzykę Dead Poets Society, jest to wokal, mianowicie bardzo wysoki wokal, który wręcz momentami kontrastuje z nisko nastrojonymi gitarami. Co by nie mówić, Jack Undercover ma wokal wybitny, jest świetnym wokalistą i udowadnia to nie tylko właśnie na wcześniejszych nagraniach, cały czas trzyma poziom również na tych nowszych oraz przede wszystkim na żywo. Miałem to szczęście, żeby zobaczyć chłopaków właśnie w Warszawie rok temu i no nie zawiodłem się, wręcz przeciwnie, myślę, że nawet przewyższyli moje oczekiwania, jeśli chodzi o występy live, o których również sobie powiemy w późniejszej części. Po ukończeniu studiów członkowie zespołu wyruszyli w dość odważny kierunek, mianowicie do Los Angeles i tam szukali swoich szans, tam szukali kontaktów z wytwórniami, z zespołami. No i cóż, i udało się, ponieważ przełomem w ich niezależnej karierze okazał się rok 2016, kiedy to ich muzykę odkrył, to też bardzo ciekawe, meksykański blok muzyczny, mianowicie Pepe Problemos. To zaowocowało zaproszeniem do Meksyku i wspólną trasą koncertową z tamtejszą grupą Sputnik, która była wówczas bardzo popularna w Meksyku, co dało zespołowi tak naprawdę przedsmak koncertowania na większą skalę, które miało miejsce później. Ta trasa była właśnie o tyle przełomowa, że tak to zwykle jest, że młodsze zespoły jeżdżą właśnie z tymi większymi zespołami, supportują i tam pokazują się większej widowni. Także sam zespół budował przez lata swoją widownię sukcesywnie, coraz bardziej, coraz więcej. I tak powstawały kolejne epki. Zespół tych epek wydał 4. Jedną z nich jest epka Dempsey. Jest to epka o tyle ciekawa, że okazuje ona jednak Dead Poets Society z trochę tej innej strony. Trochę bardziej indie, ale takiej, mimo wszystko indie, ale takich, z takimi bardzo ciężkimi brzmieniami. I właśnie tutaj znowu w tych epkach przebijają się te siedmiostrunowe gitary na pierwszy plan. A zresztą posłuchajcie sami, co wam będę mówił. Przed wami Animations, EP Dempsey.

po trasie w Meksyku ze zespołem Sputnik, chłopaki z Bostonu bardzo sukcesywnie właśnie budowali wierną rzeszę fanów, ale nie na koncertach, tylko w internecie. To również jest taki znak czasów, że teraz jednak to internet odgrywa główną rolę, jeśli chodzi o popularność, jeśli chodzi o rozwój młodych artystów. I tak sukcesywnie, zdobywając coraz większą bazę fanów, przyciągali coraz większe zainteresowanie dużych wytwórni. I tak w 2020 roku, czyli w środku pandemii, Dead Poets Society podpisało kontrakt z wytwórnią Spin Farm Records z Finlandii. Ta wytwórnia jest popularna w takich troszeczkę cięższych brzmieniach. Tam między innymi swoją zawodową karierę to był pierwszy kontrakt między innymi zespołu Sleep Token, który aktualnie gra jako headliner po największych festiwalach, więc Finowie mają nosa do młodych zespołów, które mają potencjał. No i tak z tej współpracy 12 marca 2021 roku ukazał się ich, no oficjalnie był to debiutancki album, jednak ta płyta wcześniej również figuruje jako album. Ukazał się album studyjny nakładem właśnie z Spinefarm Records, zatytułowany dość nietypowo, mianowicie jest to myślnik, wykrzyknik, myślnik, tudzież ten album jest często nazywany właśnie The Exclamation Album, czyli taki wykrzyczany album. Płyta spotkała się ze zdecydowanym ciepłym przyjęciem krytyków i przede wszystkim fanów. Na takie utwory jak Into Deep czy CODA, które zaraz usłyszymy, można powiedzieć, że wręcz szturmem i zdobyły radiowe listy przebojów rockowych w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, również w Europie, no ale przede wszystkim to w Stanach Zjednoczonych chłopaki najpierw osiągnęli większy sukces niż w Europie. Właśnie jedną z takich rzeczy, dzięki którym ten zespół zyskał taki rozgłos, no są te, ja bardzo lubię o tym wspominać w kontekście Dead Poets Society, ale są te gitary. Gitary na Jack Collins, czyli prowadzący gitarzysta, gra na gitarze, która jest zmodyfikowana, mianowicie jest bezprogowa. Mianowicie progi są zaznaczone na gitarze, jednak nie są to te charakterystyczne wypustki, co no, daje jednak bardzo charakterystycznego brzmienia jego instrumentu. I cóż, i posłuchajmy teraz utworu CODA, który tak zachwycił fanów w Ameryce.

Tak brzmi utwór CODA z The Exclamation Album. Czuć w tym, nie tylko tym numerze, ale również na całym albumie, polecam do jak najbardziej do przesłuchania, czuć taki brud, ja bym to nazwał w ten sposób. Czuć tutaj dużo takiego młodzieńczego chaosu, ale ten chaos jest uporządkowany, to znaczy sam mix jest bardzo głęboki i właśnie daje wybrzmieć tym niskim gitarom. Jednak to nie w tym albumie jest najważniejsze. W tym albumie, jak i w sumie w całej twórczości Dead Poets Society, bardzo ważną rolę odgrywają teksty. Mianowicie te teksty są na The Explanation Album momentami aż nieznośne, momentami aż ciężkie do słuchania, do czytania. Są bardzo niewygodne, bardzo takie życiowe, które potrafią dotknąć. I mnie, pamiętam, że jak przy pierwszym odsłuchu tego albumu zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Polecam wam na własne doświadczenie tego, na własnej skórze. Na kolejną płytę Dead Poets Society fani musieli czekać 3 lata, mianowicie w styczniu 2024 roku. Grupa również nakładem Spinefarm Records wydała swój trzeci długogrający album zatytułowany Fission, co możemy przetłumaczyć jako rozszczepienie. Płytę poprzedziły niezwykle energetyczne single takie jak Running in Circles czy Hurt. Materiał ten jeszcze mocniej usadził sam zespół w czołówce nowoczesnego rocka, łącząc i ciężkie, i surowe riffy z głębokimi osobistymi tekstami, które dotyczą naprawdę wielu rzeczy, m.in. traum, relacji oraz radzenia sobie z bardzo trudnymi momentami w życiu. Tak jak mówiłem, zespół, a przede wszystkim właśnie Jack Kofoler słynie z tego, że bardzo lubi dywagować na ciężkie tematy w swoich tekstach, co również jest wizytówką tego zespołu. Fission jest zespołem trochę innym niż The Explanation Album. Moim zdaniem jest trochę bardziej popowy, jest jednak trochę bardziej melodyczny, co jest trochę odskocznią od tego, co zespół prezentował we wcześniejszym okresie swojego działania. Popowy charakter właśnie nie oznacza, że brzmienie zespołu jakoś diametralnie się zmieniły się konstrukcje piosenek i myślę, że to można z łatwością usłyszeć w kolejnym utworze, który dla was przygotowaliśmy. Przed wami I Hope You Hate Me z albumu Fission.

To było I Hope You Hate Me z albumu Fission i między innymi ten numer doskonale sprawdza się na koncertach grupy Dead Poets Society. Wiele razy oglądałem live'y tego zespołu i za każdym razem ten numer robił furorę wśród publiczności, nie tylko wśród publiczności, również na nagraniach. Ma niesamowite kopnięcie, niesamowitą energię. Tak samo jak sam zespół słynie bezkompromisowej energii na scenie. Występy na żywo Dead Poets Society są opisywane bardzo często jako intensywne oraz potowe domówki przeniesione na duże sale koncertowe. Z takimi określeniami można się spotkać w internecie oraz w komentarzach, jeśli chodzi o koncerty grupy. I to też ciekawe, że na takich teoretycznie alt indie rockowych koncertach ludzie mieszają się w bardzo żywiołowych moszpitach. I to widać i czuć właśnie na nagraniach, a jeszcze bardziej na koncertach, kiedy się można wybrać na Dead Poets Society, jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję. A taka okazja będzie już 19 lutego w Proximie, warszawskiej Proximie. To myślę, że nie ma co się zastanawiać, tylko wybrać się i wesprzeć chłopaków, motając się w żywiołowym moszpicie. Sam zespół regularnie właśnie koncertuje głównie w Ameryce Północnej, ponieważ są z Ameryki Północnej i tam jednak odnieśli największy sukces, oraz po Europie, właśnie odwiedzając m.in. Polskę, czy też dużo innych krajów, zyskując miano jednego właśnie z najciekawszych i takich najbardziej energetycznych reprezentantów rocka nowej generacji. Dead Poets Society występuje również na takich największych festiwalach jak właśnie Rock for People, jak Wacken. Co prawda na festiwalach nie są headlinerami, jednak są na mniejszych scenach, cały czas się pokazują, na ich koncerty darzą się zainteresowanie właśnie nawet na festiwalach, co jest bardzo fajne i budujące, myślę, dla chłopaków, ale i dla samych fanów zespołu. A samo Dead Poets Society zostało oficjalnie wybrane jako support legendarnego Muse na ich europejsko-brytyjską arenową trasę koncertową, która będzie miała miejsce na przełomie tego i przyszłego roku. No i właśnie w ramach tej trasy chłopaki z Bostonu zagrają na największych halach w Europie i Wielkiej Brytanii, właśnie między innymi w Londynie, w Manchesterze czy Berlinie. Jest to na pewno wielkie wyróżnienie. I cóż, i nic tylko pozazdrościć osobom, które będą mogli pooglądać zespół przed i tak już legendarnym i bardzo żywiołowym Muse. Posłuchamy teraz utworu, który właśnie otwierał koncerty zespołu na trasie, którą mieli rok temu po Europie, mianowicie Hard to be God z płyty Fusion.

Hard to be God z płyty Fusion i był to ostatnia piosenka, ostatni moment, kiedy mogliśmy posłuchać Dead Poets Society sprzed ich najnowszego wydawnictwa, które jest bardzo świeże, mianowicie wyszło 2 października 2026 roku, czyli 4 dni temu. No i cóż, przechodzimy teraz, właśnie jak wspomniałem, do najnowszego wydawnictwa, które jest zdecydowanie, ja bym powiedział, że zdecydowanie inne niż wszystko, co mogliśmy słyszeć od chłopaków z Bostonu wcześniej. Ten album, który wyszedł parę dni temu, był poprzedzony 4 singlami. 2 z nich usłyszymy na antenie. Pierwszy z nich, Sinner Systems, wyszedł dość dawno temu z dzisiejszej perspektywy, mianowicie 7 maja. Był to pierwszy sygnał, który zwiastował nową płytę i nową erę zespołu, bo ten numer różnił się bardzo od poprzednich utworów zespołu. Co go różniło? No, przede wszystkim był dużo, dużo cięższy niż wszystkie poprzednie. No, zaryzykuję i powiem, że wszystkie poprzednie utwory Dead Poets Society. Bas oraz gitary falowały. Można było headbangować do tej muzyki, co też wielu fanów robiło na nagraniach. Drugi singiel, Roach, jest jeszcze cięższy niż ten poprzedni, niż Sinner Systems. Wyszedł 25 czerwca 2026 roku i ten numer Roach już dobitnie pokazał, że zespół skręcił w trochę inną stronę. Z takiego jeszcze można by to podkręcić pod alt rock, taki delikatny, delikatniejszy. Tak teraz single Roach pokazał, że zespół skręci w taką stronę i zdecydowanie chce stworzyć coś nowego. Chce stworzyć sobie właśnie taką niszę, której jeszcze nikt wcześniej nie zapełnił, właśnie jak to sami nazywali heavy indie rock. I znowu, tak jak na samym początku, na pierwszy plan znowu wysuwają się bardzo ciężkie gitary. Co prawda nie uświadczymy tutaj podwójnej stopy, jak w metalowych zespołach, aczkolwiek no, te gitary naprawdę robią robotę. Za chwilę posłuchamy. Kolejnym utworem był utwór Cold, który wyszedł 6 sierpnia. I ta piosenka została wydana dokładnie w dniu, w którym został ogłoszony nowy album, który nazywa się Monarch. Do utworu podczas wydawania tej piosenki fani mogli skorzystać z interaktywnej gry utworzonej przez zespół. Jest to The House, jak wejdziecie na stronę Dead Poets Society. Tam jest na górze zakładka The House. To jest taki interaktywny dom, w którym możecie rozwiązywać różne zagadki. Te zagadki są powiązane z teledyskami grupy, które są bardzo niepokojące, jeżeli ktoś jest fanem horrorów, szczególnie tych takich trochę tańszych. Myślę, że nie będzie zawiedzony teledyskami grupy Dead Poets Society. Serdecznie polecam zobaczyć, szczególnie właśnie z utworu Roach, teledysk. I ten The House właśnie też wywołał spore poruszenie wśród fanów, ale nie tylko. Poniosło się to szerokim echem po sieci oraz po różnych miejscach z muzyką rockową, różnych magazynach. Ostatnim singlem był utwór Miami for the Weekend, który wyszedł chwilę przed wydaniem albumu 10 września 2026 roku. Ale ja pamiętam, teraz się trochę prywaty poleci, że jak ja pierwszy raz usłyszałem drugi singiel, czyli właśnie utwór Roach, to byłem pod absolutnie ogromnym wrażeniem tego, jaki chłopaki zrobili postęp. Ja Dead Poets Society śledzę od bardzo dawna, na pewno nie od momentu powstania, ale jeszcze jak mieli jeszcze mieli pierwszy studyjny album wydany, już wtedy śledziłem chłopaków i robi na mnie piorunujące wrażenie, jak oni się rozwijają. To znaczy, z takiego młodzieńczego trochę szaleństwa przeszli w taki stan, taki zespół, który naprawdę właśnie może supportować Muse i który to robi. I jest to coś, z czego można być dumnym jako fan zespołu, za jakiego się uważam. Też nie jakoś przesadnie, ale jednak bardzo, bardzo ich lubię. I właśnie to jest fajne w śledzeniu takich zespołów właśnie jak Dead Poets Society, że te zespoły cały czas się rozwijają i cały czas eksplorują i szukają takiej swojej niszy, którą myślę, że Dead Poets Society właśnie w tym momencie, tym wydawnictwem Monarch zapełnia. Posłuchajmy singla Roach od Dead Poets Society.

Słysząc te gitary i to brzmienie na singlu, miałem ogromną nadzieję, że zespół pójdzie właśnie w tą stronę, że cała płyta Monarch, która została zapowiedziana, będzie brzmiała albo podobnie, albo no, chociaż odrobinkę podobnie jak ten singiel, że nie będzie to taki jeden utwór, który ma cięższe gitary, a reszta będzie zupełnie inna, będzie dużo bardziej indie rockowa. Cóż, nie zawiodłem się. Sam album Monarch, moim zdaniem, i dla mnie, takim moim prywatnym rankingu, to jak na razie jest albo album roku, albo jest w ścisłej czołówce. Bardzo mi się podoba. Polecam wam nadrobić, jeśli ktoś z was nie słuchał jeszcze Dead Poets Society Monarch. Brzmienie tej płyty jest eksperymentalne, ale widać, że chłopaki wiedzieli, czego chcą. To znaczy, chcieli poeksperymentować, ale zostawili właśnie sobie przestrzeń na takie brzmienie, które już trochę wypracowali sobie wcześniej i które mogliśmy usłyszeć na Fission, na wcześniejszych epkach oraz na wcześniejszym albumie. Co ciekawe, za produkcję jednym ze współtwórców albumu jest Paul Miney, czyli współtwórca albumów takich jak Trench oraz Clacy od 21 Pilots. Był on jednym z producentów, jednym z aranżatorów oraz producentów piosenek z 21 Pilots, więc jak ja zobaczyłem, że to właśnie on będzie produkował tą płytę Dead Poets Society, byłem lekko zaskoczony, ponieważ, no cóż, nie kojarzyłem Dead Poets Society z właśnie zespołem takim, no umówmy się, jednak popowym mimo wszystko, ale no cóż, nie zawiodłem się i ta współpraca, myślę, że bardzo się opłaciła zespołowi, bo płyta, którą wyprodukowali, zrobiła na mnie ogromne wrażenie swoją, nawet momentami, bezczelnością, to znaczy tym, jak oni nie bali się wplatać rzeczy, które normalnie można by powiedzieć, że nie pasują do indie rockowego grania. No właśnie, to jest to, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Dead Poets Society jest jeszcze indie rockowym zespołem, taki jak za jakiego uważano jeszcze parę lat temu. Mi się wydaje, że może być ciężko, jeżeli jak już to właśnie ten heavy indie rock pasuje do nich, może stworzyli właśnie nowy gatunek muzyki. Jeżeli tak, to szczerze chłopakom z Bostonu gratuluję, bo jest to nie lada wyczyn stworzyć gatunek muzyczny. Ale muszę wam powiedzieć szczerze, że ja czegoś takiego, co słyszałem na płycie Monarch, jeszcze w swoim życiu, a przysłuchałem raczej wiele muzyki, jeszcze nie słyszałem. To znaczy takie łączenie właśnie tych ciężkich gitar z melodycznością, z naprawdę chwytliwymi motywami na refrenach oraz na zwrotkach. Zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Polecam wam nadrobić. Kolejnym singlem, który promował ten album, był wspomniany wcześniej przeze mnie utwór Cold, który opowiada również o ciężkim temacie, właśnie jakim jest zmiana zachowania, jakim jest takie bycie zimnym, tudzież bycie po prostu takim bezempatycznym. Myślę, że to dobrze opowiada, o czym ten utwór jest. Posłuchajmy zatem utworu Cold z albumu Monarch.

utwór Cold z albumu Monarch, ostatniego albumu Dead Poets Society. Wracamy do chłopaków i zapisałem sobie, przygotowując się do audycji, takie pytanie, czy można mówić, że Dead Poets Society to jest przyszłość amerykańskiego, ale w sumie nie tylko amerykańskiego, alt rocka, czy też właśnie indie rocka. Przede wszystkim warto sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie w ogóle, czy to, co słyszeliśmy przed chwilą w tej audycji, czyli te wszystkie piosenki, właśnie Cold, Roach, czy to jeszcze można nazywać rockiem? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że na metal jeszcze ta muzyka nie wchodzi. Oczywiście jest to, są to cięższe klimaty, są to niskie gitary, są to też trudne tematy poruszane, ale to przecież nie tylko w metalu się porusza trudne tematy w tekstach. Myślę, że na pewno można mówić o Dead Poets Society jako o pewnym fenomenie. Myślę, że ta nisza, w którą oni weszli i to, co oni teraz robią ze swoją muzyką, to jak bardzo eksperymentują i jak rozwijają swoją karierę, jest jak najbardziej warte przede wszystkim zauważenia i odnotowania, że taki zespół właśnie jak Dead Poets Society istnieje i ma się bardzo dobrze, że zaczyna koncertować coraz więcej po coraz większych halach, po coraz większych miejscach, klubach. No co prawda w Polsce będą grali w Proximie, nie jest to duży klub, ale Proxima już jest prawie wyprzedana, więc warto się spieszyć z biletami. A to koncertu zostało jeszcze grubo ponad pół roku. Myślę, że to, co oferują nam chłopaki z Dead Poets Society, to jest to właśnie niesamowita taka mieszanka takiego właśnie trochę i rocka, ale i takiego pogranicza metalu. Nie powiedziałbym, że no siedmiostronowe gitary w przypadku chłopaków oznaczają od razu, że grają metal, ale jest to coś nowego i coś, co fanów ciężkich brzmień może zaskoczyć, że zespół, który jest klasyfikowany jako alt rock, rzeczywiście może spowodować, że jednak ten moshpit się rozkręci i jak najbardziej można do tej muzyki po metalowemu powajbować. Tak jak wcześniej już zauważyłem, tak jak wcześniej wam mówiłem, robi na mnie niesamowite wrażenie to, że nie boją się eksperymentować i zmieniać swojego brzmienia. Co prawda nie odpuścili brzmienia ze swojego początku, z pierwszych epek, ale to, co teraz oferuje nam Dead Poets Society, jest mimo wszystko coś innego niż to, co oferowali nam na początku. Bardzo lubię o tym mówić, lubię to zaznaczać i lubię się trochę za nich chwalić tym, że to cały czas ewoluuje i jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, jak będzie brzmiała następna płyta Dead Poets Society. Wiem, że wyszła przed chwilą jedna, która również zasługuje na wielkie uznanie i wyróżnienie, ale skoro skręcili w taką mocniejszą stronę, to jestem ciekawy, czy mogą nas zaskoczyć i czy mogą jeszcze bardziej skręcić w taką stronę, no prawie metalową. Cóż, nie pozostaje nam nic innego jak poczekać i śledzić chłopaków, do czego bardzo, bardzo was zachęcam. Odwiedźcie ich stronę, wejdźcie do ich The House, spróbujcie rozwiązać jakąś zagadkę, oczywiście za pomocą teledysków. I cóż, tak jak wspomniałem, będą grali w Proximie 19 lutego 2027 roku w Warszawie. Jeżeli ktoś akurat będzie na miejscu, to serdecznie polecam się wybrać. Cóż, to by było na tyle w dzisiejszym magazynie muzycznym. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jeżeli słucha nas ktoś spoza Radia Meteor, a myślę, że na pewno słucha nas jakiś student, który studiuje na UEM-ie, ruszyła rekrutacja do naszego radia. Polecam wam wypełnić formularz, jeżeli myślicie o radiu i zastanawiacie się, czy warto. Mówię wam, że warto. Odwiedźcie nasze sociale, zajrzyjcie na formularz zgłoszeniowy. I co? I do zobaczenia w kolejnym magazynie muzycznym już jutro o godzinie 20. Ja nazywam się Tymek Jaroszewski. Dzisiejszą audycję realizowała Zuzanna Oleszczak. Ja was zostawiam z utworem Los z albumu Monarch. Do usłyszenia. Cześć.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Słuchasz Radia Meteor,

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Zapraszam!

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję.

Słuchasz Radia Meteor.

noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić.

pieniędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

palić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar. I wanna be

0: promocję.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncercie.
4: Radio Meteor.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Puslaw.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.
1: I feel so high.

0: emocje. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: She's waiting for it.
1: Somewhere,
2: we'll pass it your
3: way. You don't want this one.
4: Oh, yeah.
5: Too strong?
2: You don't want this one.
5: Yeah. Roll up.
4: What, it's got PCP or something in
2: there?
6: We just dip it.
2: Formaldehyde. It's called Sherm.
4: Oh, I'm used to the shit you smoke in Ukraine or Jamaica, which is, you know, very mellow.
6: Those
4: and,
6: are two very, very weird places.
2: Ukraine, Jamaica.
6: In Ukraine or Jamaica?
2: That's Ukraine, Jamaica.
6: That's random.
4: Well, they both have natural mellow stuff. Because now in...
2: Very similar to Ukraine and Jamaica.
4: Well, actually, believe it or not, they've got similar weed. No, I was in Jamaica.
7: Autopromocja.
8: J. Cole jest beznadziejny.
9: Sentino wyprzedził swoją epokę.
8: Ocenzurowali nas.
9: Polska nie gotowa.
8: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
9: Drake się zaczął na Skorpionie.
8: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
9: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
10: Masz dość notowania na zajęciach?
11: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
10: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się

pustym i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja